To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzę.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Marion pojawia się w pierwszym i drugim tomie, a teraz w piątym postanowiłam ją opisać dokładniej. Jest to trochę zabieg celowy, bo bardzo chciałam mieć pretekst do wprowadzenia losów pana Edwarda Milewskiego, które mnie urzekły po prostu i zafrapowały. Mężczyznę, który tak naprawdę kiedyś, kiedy się urodził, nazywał się Dieter Kling i kiedy miał pół roku, zmarła na tyfus jego mama, a ojciec gdzieś zaginął. Miał jeszcze starsze rodzeństwo. Zjechała się wówczas cała rodzina do tych sierot i rodzina rozdzieliła wszystkie te dzieci między sobą. I pan Edmund, który trafił do rodziny Milewskich, najpierw do sierocińca, a potem do rodziny Milewskich, powiedział wówczas o tym, że rozdzielili nas jak szczeniaki. I kiedy usłyszałam to w tamtym roku, podczas naszego spotkania z panem Edwardem, podczas dożynek w Sorkwitach, tak żeśmy się poznali, pomyślałam sobie, że kiedyś napiszę książkę, w której te słowa znajdą ujście. Rozdzielili nas jak szczeniaki. Pan Edward trafił do rodziny Milewskich, którzy zmienili mu personalia na Edward Milewski i całe życie już funkcjonował z takim nazwiskiem. Nie potrafiłam przejść obok tej historii obojętnie i dlatego ją właśnie w tej powieści opisałam. I takie historie właśnie lubię ocalać od zapomnienia i warto chyba się nad nimi pochylać. I o tym jest ta powieść. Dlatego troszkę zmieniłam jakby taką wartość tej opowieści i nie kontynuowałam w tym tomie losów moich głównych bohaterek z poprzednich tomów. One się pojawiają, ale troszkę dalej planowo, używając takiego neologizmu. Natomiast wprowadzam do całej tej historii małego Dietera Edmunda, który w mojej powieści ma już 10 miesięcy. Musiałam mieć pretekst, żeby go wprowadzić i pomyślałam, że połączę go z losami Marion, dziewczynki odnalezionej na rzece w koszyku, tak jak Mojżesz, dziewczynki, która potem trafiła do klasztoru staroobrządowego. Kto czytał te moje poprzednie części, to wie, jakie były losy wczesne Marion. No i tę Marion po prostu powołałam do życia, opowiedziałam, zahaczając o warpuny i również o prawdziwe historie, czyli historię znanej akuszerki z warpun. Mam od tej rodziny właśnie tej akuszerki pozwolenie, żeby to napisać, wspomnieć ją. Uważałam, że też warto o tej osobie napisać. Czytelnicy, jak sięgną po Marion Córka Mgły, to zobaczą, jak to wszystko połączyłam ze sobą. Mam nadzieję, że spodoba się ten rodzaj opowieści i połączenia.
6: Co jest twoją inspiracją? Albo może powinnam zapytać, kto? Kto właśnie ludzie, których spotykasz na co dzień?
5: Tak, ludzie, ale czasami wystarczy, że powiedzą, na przykład, to tak jak było w przypadku pana Edmunda, że czasami powiedzą jakieś jedno zdanie. I Ja już z tego jednego zdania zaczynam snuć opowieść, zaczynam widzieć to zdanie napisane i wokół tego zdania zaczynam budować historię. A czasami słucham jakiejś opowieści i nic. I wiem, że ta opowieść nie będzie moją książką. Bo to nie jest tak, że ja za każdą opowieść się biorę i przelewam ją na kartki książek. Nie. Musi coś takiego zarezonować. Tak jak właśnie w przypadku spotkania z panem Edwardem. Zresztą naprawdę cudownym i niesamowicie mądrym i o dobrej energii człowiekiem. I mam takich opowieści już kilka i mam na każdą oddzielne notatki. I przy każdej coś zarezonowało. I już wiem, jak każda z tych książek następnych się zacznie. Mam już nawet w głowie napisane pierwsze rozdziały. Bo coś już mnie zainspirowało. I to czasami nie jest cała historia człowieka, a tak jak powiedziałam, wystarczy, że ktoś powie jakieś jedno zdanie i myślę sobie, od tego zdania zacznę. To zdanie jest tym fundamentem, na którym zbuduję powieść. I wtedy pojawia się od razu tytuł, bo ja powieści piszę od tytułu, zaczynam. Nie tak jak niektórzy napiszą powieść i dopiero nadają jej tytuł. U mnie odwrotnie, u mnie już jest zawsze najpierw tytuł. Zaczynam właśnie snuć opowieść od tego i czasami wystarczy jakiś drobny impuls, jakieś słowo, jakieś wydarzenie opisane. A nawet sposób zachowania jakiejś osoby. I już układa mi się historia. No i teraz ostatnio jakoś tak po 2 latach niepisania, bo czasami tak jest, że trzeba sobie zrobić przerwę. Tutaj Dostojewski miał rację, że pole, które odpocznie, wyda obfit szyplon. Więc ja 2 lata nie wydałam żadnej powieści. Natomiast po tych 2 latach zupełnego niepisania, no tak jak powiedziałam, mam teraz taki tematyczny nadurodzaj i jakby przyciągam tych ludzi, którzy chcą się podzielić ze mną swoimi historiami. To jest fascynujące i czekam tylko na jesień, kiedy usiądę i będę pisać kolejną powieść. Mam już ją napisaną, mam już kilka rozdziałów. Ale lato jest tak piękne i jest tylko raz w roku, że w inny sposób spędzam lato niż siedząc przed komputerem. Na to będzie czas jesienią, tak jak kiedyś jesienią ludzie siadali, darli pierze, snuli opowieści. No to ja jesienią siadam i też snuję swoje opowieści.
6: Jesień to dobry czas na pisanie?
5: Tak, bardzo dobry. Bo jesienią wchodzimy w tak zwane zimowanie trochę i wtedy przyjemniej się siedzi w domu. I też nic tak nie wyciąga człowieka, nie prowokuje do wyjścia na zewnątrz, tak jak to robi lato i wiosna. Więc człowiek przyjemniej prowadzi bardziej taki osiadły tryb życia. Wydaje mi się to zgodne z naturą, bo tak właśnie funkcjonuje również natura. Wystarczy spojrzeć na zwierzęta, wystarczy spojrzeć w ogóle na cały świat, który po prostu cichnie na zimę. Im bliżej do zimy, tym jest większa cisza. I dlatego akurat dla mnie naprawdę dobrym czasem na pisanie jest jesień i zima. I w tym roku chcę się temu właśnie oddać, poświęcić, bo mam już właśnie zaczętą powieść. I chciałabym ją skończyć jeszcze przed końcem tego roku. Myślałam, że wyrobię się na targi do Krakowa w październiku książki, ale się pewnie nie wyrobię z tą powieścią, nad którą teraz pracuję. Ale to nic, będę tam promować Marię, córkę mgły właśnie 25-26 października na targach książki w Krakowie.
6: Nie chcę za bardzo wypytywać o nową powieść, tą, która dopiero powstaje, ale czy to też będzie kontynuacja, czy to już zupełnie coś innego, coś nowego?
5: Na razie chyba dam odpocząć tej kontynuacji, też mając na względzie takich czytelników, którzy byliby nowi, a nie przeczytali poprzednich tomów. I ta następna powieść już ma tytuł, bo tak jak mówiłam, od tytułu zaczynam. Ziemia Kaima. A Kaim był właścicielem majątku w Popowie Salęckim, czyli w mojej wsi. I chciałabym napisać znaczy nie chciałabym, ja już ją piszę, powieść o mojej wsi. Ale o tych latach, kiedy jeszcze był tam Kaim, o latach, kiedy powstawała kolej wąskotorowa i przebiec z tą historią aż do 45, kiedy tą samą koleją wąskotorową przyjechali do wsi żołnierze Armii Czerwonej, wyciągnęli, wygonili Kaima z jego dworu, z jego kuzynką, zapędzili do wąwozu, który jest, no tak, w prostej linii za moim domem. Kazali im wykopać dół, po czym tę kuzynkę Kaima zgwałcili, zabili ich oboje i wrzucili do tego dołu. I ten grób jest właśnie w tym wąwozie do dzisiaj, ogrodzony metalowym ogrodzeniem, z krzyżem, z nazwiskami. I co jest niesamowite, to ludzie ze wsi wciąż o niego dbają. I ta historia dojrzewała we mnie 17 lat, czyli tyle, ile mieszkam w mojej wsi. Opowiedział mi ją ówczesny sołtys w tamtych latach. I teraz pomyślałam, że przyszedł czas, żeby tę powieść o Kaimie napisać.
6: Historia jest straszna i trudna, ale chcesz w ten sposób ocalić jakby od zapomnienia tę prawdziwą historię ludzi, którzy tam żyli?
5: Tak. I opowiedzieć, jak właśnie ten czas, ta historia rozprawiała się z często niewinnymi ludźmi. Jest to też część naszej tożsamości, bo my teraz na tej ziemi mieszkamy. I zachowanie w pamięci tych opowieści myślę, że jest ważne nie tylko dla nas, ale też i dla młodszych pokoleń.
6: Piszesz o ludziach stąd, o ludziach tutaj, którzy mieszkali tutaj dawniej też. Czy w pewien sposób utożsamiasz się ze swoimi bohaterami?
5: Tak, oczywiście nie da się oddzielić, bo przecież ci bohaterowie powstają w mojej głowie, więc muszą w sobie nosić osad moich myśli, moich jakichś spostrzeżeń, jakiejś mojej uważności. Jest to nie do uniknięcia. Ale też potrafię wejść w głowy moich bohaterów. I kiedy już opisuję historię kogoś, to poprzez obserwację tej osoby, dzielącej się ze mną swoją opowieścią, poprzez obserwację tego, jak wygląda na przykład jej dom, jakie są książki na półkach w jej mieszkaniu, jak się ta osoba porusza, jak mówi, jakie są jej pasje, potrafię wejść w głowę takiego człowieka i potrafię napisać tę historię, jakbym naprawdę była częścią tej osoby. No i czasami spotykam się później, jak te osoby mają już tę książkę i w tej książce występują. Czasami mi ci moi bohaterowie mówią: pani jakby była w mojej głowie. Ja przecież pani tego nie powiedziałam. Skąd pani to wie, że ja tak to wtedy czułam? A ja właśnie tak sobie wtedy myślę, że na chwilę jakbym weszła w głowę tej osoby. Wydaje mi się, że pisarz, dziennikarz, osoba, która opisuje człowieka, która wchodzi w bliski kontakt z kimś innym, w sposób naturalny ma coś takiego, że wchodzi właśnie jakby w myśli, w sposób myślenia tej osoby. To jest taka pisarska uważność. I lubię ten stan, kiedy pisząc powieść, ja zaczynam stawać się jakby tym człowiekiem. I to jest takie niesamowite doświadczenie. No a potem kończę na dany dzień pracę i wracam wtedy do swojej głowy już. No, pisanie powieści jest takim też treningiem jednak uważności dużej. I takiej może też empatii dla innych ludzi. Więc ma to naprawdę wiele kontekstów, takie pisanie powieści. To nie jest tylko po prostu jakieś opowiadanie czegoś, tylko to jest to właśnie przenoszenie się ze swoją świadomością w zupełnie inne wymiary.
6: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Enerlich, pisarka.
5: Dziękuję bardzo.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Leśniczówka Pranie. To tam, 40 km od Mrągowa, znajduje się muzeum poświęcone Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu. Wybitny polski poeta przyjeżdżał do Prania i właśnie tam tworzył. W Leśniczówce powstały ważne utwory, m.in. Kronika Olsztyńska, Niobe i Wit Stwórz. Więcej o Leśniczówce Pranie opowie Wojciech Kas, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Krystyna Malinowska, zapraszam.
10: Poeta potrzebuje zaludnienia i wyludnienia. Więc Pranie było takim miejscem, gdzie poeta mógł się wyludnić, a z drugiej strony, to bardzo brzmi paradoksalnie, Gałczyński należał do tych polskich poetów XX wieku, którzy najbardziej zaludnili poezję polską. Co to znaczy? Znaczy, że to jest poezja jedna z najbardziej polifonicznych, wielogłosowych poezji, to znaczy takich, że nie sam poeta przez nie mówi, ale wiele postaci, które wprowadza do tej poezji, one mówią jakby przez niego. Więc gdybyśmy te wszystkie postacie, które on ubogaca, można powiedzieć, swoje wiersze, policzyli, no to byłby to niezły korowód. I muszę powiedzieć, że takiego korowodu nie znam. Korowodu ludzkiego, ale też różnych efemeryt, różnych dziwactw jego wyobraźni, różnych istot, które jego wyobraźnia powoływała. Nie znam takiego korowodu, który wyszedł przez poetów Polski XX wieku, łącznie z naszymi noblistami. Miał wielki dar rzeczywiście zaludniania swojej poezji, ale też musiał się wyludnić. Pranie służyło wyludnieniu się poetu, tak bym powiedział.
6: Co znajdziemy w Muzeum Gałczyńskiego? Co tam się znajduje?
10: Znajduje się właściwie, powiem tak, no wszystko co najważniejsze, co zostało po poecie. To jest kolejny wątek, który byśmy mogli snuć. Znaczy ten wątek jakby już nie pobytu Gałczyńskiego tutaj, tylko pewnej legendy, która narastała po pierwsze wobec jego życia, a druga legenda właśnie tu, pobytu. I jak ona się snuła, jak ona inspirowała, jak ona działała na wyobraźnię społeczną, to jest ten wątek, moglibyśmy co najmniej godzinę poświęcić, ale wszystko, co najważniejsze związane z poetą, znajduje się w tym muzeum. I tu bym chciał powiedzieć, że to jest dla nas ważne, że te muzeum z prawdziwego zdarzenia powstało w 1980 roku. I co ciekawe, nie zawdzięczamy tego wcale Warmii i Mazurom. Zawdzięczamy to Suwalszczyźnie. To jest też paradoks. Jak pani wie, w 1975 roku Gierek te 16 województw podzielił na 49 województw i powstało województwo suwalskie. I wtedy Leśniczówka Pranie znalazła się właśnie w województwie suwalskim. I właśnie w województwie suwalskim powstała inspiracja, żeby tu, w tej Leśniczówce powołać muzeum. To nie znaczy, że go tu nie było, ale było w tej fazie, jakby to pani powiedzieć, płodu. W fazie płodu. To znaczy, była tu Izba Pamięci. Ta Izba Pamięci powstała w 65 roku, zorganizowana, znaczy wyposażona jakby, czy zaangażowana przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, to, które się znajduje na zamku, a później podlegała ona Powiatowemu Domu Kultury w Piszu. Więc była Izba Pamięci, ale Izba Pamięci to nie to, co muzeum. Więc w 1980 roku powstaje muzeum. Większość tych zbiorów, które tutaj trafiają, pochodzą z Muzeum Literatury, a te zbiory przekazała Muzeum Literatury w Warszawie Kira Gałczyńska. Ona to w 1980 roku zostaje szefem muzeum, a żeby jeszcze uściślić, bardziej jej mąż Janusz Kijański.
6: To bardzo cieszy, no i też nas powinno to cieszyć, mieszkańców tutaj Mazur, że takie miejsce mamy i że właśnie dzieła i rzeczy związane z poetą są tu na Mazurach, a nie na przykład w Warszawie czy w innych miejscach.
10: No, część naszych, część w depozycie, ale wie pani, no są dwa rodzaje muzeów. No, są muzea literackie, które są przekazane w całości jako domu pisarzy na rzecz państwa. Takim jest Stawisko Iwaszkiewicza. Takim jest Żajnowiec Konopnickiej, gdzie wchodzimy do muzeum i widzimy wyraźnie, czy Kasperowicza na przykład na harendzie muzeum. To jest muzeum w całości przekazane państwu, że tak chcieli spadkowiercy pisarza, czy też tak chciał sam pisarz i mamy wrażenie, że on zaraz wróci, że Kasperowicz poszedł w góry i zaraz wróci, że Iwaszkiewicz poszedł do Podkowy Leśnej jakieś interesy załatwiać i zaraz wróci. To muzeum takie nie było. Było jasne, to znaczy to muzeum trzeba było stworzyć od początku, ponieważ po samym Gałczyńskim i jego tutaj tym 13 miesiącach pobytu niewiele zostało. Czyli się ludzie pytają, a co zostało jakby z samej leśniczówki? No rzeczywiście zostały rogi, została taka półka z bibliotami, które tutaj trzymał. To znaczy, krótko mówiąc, przyjeżdżał i je tu zostawiał. Nie brał je za każdym razem do Warszawy. Na początku był jakiś nocnik, na początku było jakieś łóżko, no to o tym chodzą legendy. Czyli to jest muzeum stworzone od początku, a nie muzeum, gdzie mamy wrażenie, gdzie kręcą się duchy dawnych lokatorów po tym miejscu. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że nasze województwo posiada ten największy kapitał pamiątkowy różnych świadectw, rzeczy, przedmiotów należących do poety właśnie tutaj. No to jest też zadanie muzealników, to jest zadanie kustoszów, asystentów, adiunktów, bo to jednak tytuły naukowe jednak, którzy właśnie zbierają to wszystko, co po poecie zostało. I co ciekawe, pamiętam, jak swojego czasu z Kiją Gałczyńską rozmawiałem. Ona mówi zawsze do mnie, panie Wojtku, mówi już nic, mówi już puste szuflady, mówi już właśnie wszystko, co można było odkryć, co zostało po Gałczyńskim, właśnie się wyczerpało. Ale to nieprawda. Każdy rok przynosi nam nowe niespodzianki. Te muzeum, bo te niespodzianki się wzbogaca. Choćby o ten wspaniały, jedyny olejny portret Gałczyńskiego, gdzie Gałczyński pozował do portretu, który trafił do naszego muzeum 4 lata temu. Artysty krakowskiego, Rzeplińskiego i tak dalej, któryśmy dostali zresztą w darze od syna słynnego redaktora Najdera, redaktora Radia Szczecińskiego, z którym Gałczyński swego czasu współpracował, więc ten portret jakby tutaj przybył, jakby ostatnie zbiory. Więc ja powiem tak, rękopisy, fotografie, zdjęcia, przedmioty, którymi się otaczał w swoim domu w Warszawie przy Alei U6, tu jest biurko z tego domu, tu są różne okucia, tu są różne portrety, różne obrazy z tego domu i biblioteka Gałczyńskiego, no to jest najważniejsze. Poeta inspiruje rzeczywistość, a inspiruje słowo, inspiruje to, co czyta. Każdy poeta jest człowiekiem głęboko czytanym, jestem o tym przekonany. Więc tą bibliotekę tu mamy i nie ukrywam, że już 4 lata temu tą biblioteką czy tymi książkami zaczęła żywić się pleśń. I naprawdę udało nam się znaleźć fundusze na absolutną renowację czy też konserwację tej biblioteki. To trwało prawie 2 lata. To są, wie pani, specjalne inkubatory, gdzie się wkłada od pleśnia. To jest cały wielki proces. Ta biblioteka dzisiaj jest jak nowa. Ona jest jakby w centrum muzeum. Biurko i ta biblioteka są jakby w centrum muzeum. Można powiedzieć, że w muzeum został wrzucony granat. Wszystko, co stare, wybuchło. I żeśmy zrobili nową wystawę. Nową wystawę, korzystając z różnych dobrodziejstw technologicznych, które nam uatrakcyjniają wystawę, czyli pewnej elektroniki, która wprowadza obraz, fonie, etc., etc. I można pani powiedzieć, że jak ta wystawa została przez nas otwarta 3 lata temu, to teraz jak ludzie tu przychodzą, nie mogą wierzyć. Nie mogą wierzyć, że docierają w środek Puszczy Piskiej do leśniczówki. Oczywiście Puszcza Piska tych leśniczówek ma sporo przecież i tak dalej, no ale i każda z nich ma swoje światło, ale ta ma światło poety. To jest ważne. I nagle jakby natykają się na wnętrze które wprowadza ich w osłupienie. To znaczy, że weszli do jakiegoś zaczarowanego kompletnie świata, że w takiej leśniczówce, w takiej miejscu, w środku, gdzie kapysi przyroda i tak dalej, i tak dalej, znajduje się, że tak powiem, taki okaz kultury, że można w ten sposób opowiedzieć twórczość i życie poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To jest zadziwiająca wystawa, że są opiekunowie, którzy to wszystko pilnują i tak dalej. Są kustoszowie, którzy ścierają kurz z gablot, oprowadzają, pięknie mówią o muzeum. To jest za mało dzisiaj. Tak się nie da. Przy całej technologii mediów społecznościowych, wie pani, gdzie klikamy i my możemy w sposób wirtualny wchodzić do muzeum. Trzeba jakoś budować te muzeum trochę inaczej. I te muzea, w pewnym sensie, tak mi się wydaje, taka jest Cieśniczówka Pranie, jest też ośrodkiem kultury w dużej mierze. Takiej chyba najlepszej kultury. Bo fundament różnych imprez artystycznych, które tutaj robimy, opiera się na dwóch zasadniczych rzeczach, na muzyce i na słowie. Słowo musi być nie byle jakie po pierwsze, czyli nie takie, które dociera do nas z telewizorów i z tego paplaniny, że musimy sobie zdać świat, że świat się strasznie rozgadał, nie? To w ogóle nie ulega wątpliwości. I z muzyki, czyli z tego dziwnego zjawiska, które jest czymś wyższym niż słowo. Znaczy, poeci zazdroszczą muzyką, a muzycy trochę poetą, ponieważ się inspirują również słowem. Więc to jest to. Ja rzeczywiście w 1998 roku napisałem tutaj taki projekt autorski pod tytułem Cieśniczówka Pranie, ośrodek promienny. Ponieważ jestem z Sopotu, to bardzo chciałem, żeby tu istniała scena. Z tęsknoty za operą leśną w Sopocie. Pomyślałem sobie, że buduję tutaj scenę i na tej scenie będą wspaniałe różne rzeczy się działy o charakterze teatralnym i muzycznym, ponieważ to są rzeczy, które inspirowały Gałczyńskiego. Poezję Gałczyńskiego inspiruje teatr, to jest te zaludnienie, o którym mówiłem, że muszą postaci w jego utworach wzdymać, inspiruje nieustająco muzyka. I jak wchodzimy na tę ekspozycję, to zobaczymy, że jeden pokój jest pokojem teatralnym, gdzie możemy sobie usiąść i jakieś realizacje teatralne na podstawie twórczości Gałczyńskiego oglądać na dużym ekranie w kinie. A w drugim pokoju jest to pokój muzyczny, gdzie możemy najlepsze wykonania, że tak powiem, utworów do poezji Gałczyńskiego wysłuchać. Gałczyński jest jedynym poetą, do którego skomponowano co najmniej ponad 200 piosenek, które są wykonywane od strony, no, oczywiście pisał dla Ordonki sławetnej i tak dalej, ale może nawet, które są wykonywane od Ordonki, od Wandy Walskiej, kończywszy na Polańskim. Jest taki utwór, gdzie Polański wykonuje tekst Gałczyńskiego Spotkanie z Matką, które powstało tu w Leśniczówce Pranie do muzyki Wangelisa. Czyli ten Gałczyński wypłynął w świat. Są dwie rzeczy właśnie. To jest choćby ten utwór, a druga rzecz, nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że tłumaczenia, może także hymnem Unii Europejskiej jest słynna Oda do Radości Schillera, ale w wykonaniu polskim jest ta oda w tłumaczeniu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Więc nasz poeta nie tylko jest w jakimś sensie tutaj trochę nasz, lokalny, ale jest ogólnonarodowy, ale też ogólnoeuropejski. Tak, tak, tak. Choć bardzo trudny do tłumaczenia. To jest poezja wysoce zrymowana, wysoce zorkiestrowana, czasami wysoce intelektualna, czasami surrealna, czasami bardzo groteskowa. I muszę pani powiedzieć, że jest trudna do tłumaczenia. Lepiej się Zagajskiego tłumaczy Herberta Miłosza, Gałczyńskiego znacznie trudniej, bo to jest poeta, którego słowo ustanowione jest na muzyce w dużej mierze. Więc napisałem ten projekt, Leśniczówka Pranie, ośrodek promienny, pomyślając sobie, że niech właściwie cała okolica tutaj żywi się tymi promieniami, które będą wychodzić z Leśniczówki Pranie. Więc Gałczyński to był jeden z niewielu poetów, który świetnie czuł się na scenę. On czuł scenę. On wychodził na scenę i był na tej scenie jak nie jeden dobry aktor, można powiedzieć. Więc kochał teatr, kochał scenę, kochał muzykę, więc nie było nic piękniejszego niż w tym miejscu wybudować mu scenę. A skąd w takich czy innych postaciach będzie, że tak powiem, promieniowało jego słowo z tej sceny. Ta scena w jakimś sensie jest odzwierciedleniem wystawy. Jeżeli tam jest pokój teatralny, jeżeli pokój muzyczny, to tam jest wszystko jakby jak to w muzeum. To jest ten martwy motyl przyszpilony szpilką, że tak powiem, jako eksponat. Ale ta scena jest żywa. Przyjmują na nią zaproszenia najwybitniejsi aktorzy. Na przykład występował tu Gustaw Holubek, który nigdy nie był na Mazurach, ale do Pełnia przyjechał. Święty Pamięci Zapasiewicz, ale Piotrek Franceski. Już nie mówiąc o znakomitych aktorkach. Właściwie gdybym miał dzisiaj rzucić tą liczbę aktorów, które występowało w ciągu ostatnich 30 lat w Praniu, to bym powiedział, że to jest około 120-130 nazwisk.
6: O leśniczówce Pranie opowiadał Wojciech Kas, dyrektor Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: budzi, a to oznacza, że na morągowskich drogach może być dziś dużo tłoczniej niż zazwyczaj. Mamy początek weekendu, więc kierowcy, miejcie się na baczności, zwłaszcza w centrum miasta, na Warszawskiej czy Królewieckiej. Dziś to tutaj będzie można odczuć największą intensywność.
1: Tyle się zadziało w tym tygodniu, że teraz to ewidentnie już kolejna piątek. Od rana podkręcamy tempo, tak najlepiej. Zaczniecie ten dzień razem z Melo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej, jest 6:30.

0: To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

Ale soj Sasza w Melo Radio i Destiny. Wszyscy dzisiaj w jednym kierunku, czyli w stronę weekendu. Jak tam u was piątek się zaczyna? No dajcie znaka właśnie teraz. Zadzwońcie do Melo Radia, zgarnijcie skiety. Przytulcie jeszcze trzy szoty w Melo. Mamy dla was. To wszystko w tym porannym zestawie na rozgrzewkę. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Chętnie zrobię komuś prezent tak z samego rana. No tylko właśnie, do kogo trafią te skiety? Dzwońcie, kto będzie dzisiaj szybki. 321-321-777. To numer do Melo.

0: I Love i Jennifer Lopez, Everything's Fine w Melo. Cześć Marcin, o której ty wstałeś dzisiaj?
1: Cześć, witam. O piątej.
0: O piątej. No dobra, a jaki plan na ten piątek, który zacząłeś o piątej?
1: No jeszcze nie wiadomo.
0: Spoko. Marcin, masz jeszcze cały piątek na zastanawianie się, co robić w piątek. A teraz gdzieś jedziesz, siedzisz, leżysz, czy po prostu zastanawiasz się, co by tu fajnego?
1: No właśnie jestem w drodze. W
0: drodze? Oho. Ty, Marcin, za dużo o sobie to chyba nie lubisz mówić, co?
1: Nie.
0: No to słuchaj, to tutaj akurat wylądowałeś w takim miejscu, gdzie trochę będziesz musiał, bo dla ciebie, uwaga...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Przygotowane. Trzy szybkie pytania. Wózek czy torba na zakupy?
1: Wózek.
0: Okulary czy soczewki?
1: Okulary.
0: Wolisz ładować telefon w nocy czy rano?
1: W nocy.
0: A ja mam dla ciebie rano. Skiety Meloradia są już twoje. Pakujemy, wysyłamy. Trzymaj się, fajnego piątku. Działaj tam od samego rana mocno.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Cyril w Melo Radio. Stumbling in. Gramy tak, żeby chciało wam się wchodzić odpowiednio wcześnie w ten piątek, bo nawet jak jesteście jeszcze trochę zaspani i nie zauważyliście, jaki dzień mamy, no to czujecie chyba, że dzisiaj jakoś tak od rana jest zdecydowanie inaczej. Znaczy się chciałem powiedzieć, że o wiele, wiele lepiej.
1: A już o 7:00 zagramy
0: Topic i Becky G, Sorry Papi w Melo. Jakaś taka pogoda też się robi całkiem. Szczegóły już za chwilę, będą też newsy w Melo. Za 6 minut 7:00.

0: Rádiom Ronkovo. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Po reklamie.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
2: Piętnaście stopni na termometrach i szarości na niebie. Tak nas wita Mrągowo o poranku. Wygląda na to, że przed nami właśnie taki dzień szary, ponury, nieprzyjemny i troszeczkę jesienny. W prognozie pogody opady deszczu, a na słońce na razie nie ma co liczyć. Ale to tylko prognoza. Tutaj rzeczy mogą się zmieniać. Bez zmian jest natomiast wiatr. Dzisiaj trochę mocniej powieje.
3: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Polska wezwała na dywanik rosyjskiego ambasadora. To w związku z ostatnimi prowokacjami na terenie Polski i Niemiec. Resort spraw zagranicznych przekazał mu kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
3: Rosja uznaje oskarżenia za bezpodstawne. Jest areszt dla podejrzanego o morderstwo w Kędzierzynie Koźlu. 19-letni Jakub L. miał zaatakować 49-latkę. Kobieta zmarła, przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską bez straty seta. W kolejnym starciu na tenisowym korcie spotka się z Czeszką Marii Bouskową. Drapieżne ptaki chronią przed gołębiami gości festiwalu w Wenecji. Ekskluzywne hotele zatrudniły tam sokolników.
5: To już siódma na zegarach, no nie śpimy, bo to już piątek, piąteczek nam wjeżdża tutaj od samego rana. Dobrze, że jesteście, podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana. A dzisiaj wiecie, co mamy, nie? No właśnie, mamy też pytanie do was. Po czym poznajecie, że jest piątek? Co? Po czym poznać, że jest piątek? Dajcie znać, czekamy na odjechane, fajne, oryginalne, zaskakujące głosówki. Zaskoczcie nas swoim pomysłem. Po czym poznajecie, że jest piątek? Jak przychodzą wam jakieś mocno odjechane myśli do głowy, no to właśnie trzeba wejść na meloradio.pl i wysłać nam głosówkę, co tam wam chodzi po głowie. Po czym poznajecie, że jest piątek? Dajcie znać, czekamy na głosówki i na tekstówki na meloradio.pl. Nagrać jest bardzo prosto. Wchodzicie ze swojego telefonu komórkowego, na dole ikonka słuchawki, naciskacie, wysyłacie, no i już. I potem słyszycie się w Melo. A jak wyślecie coś naprawdę fajnego, to oczywiście my wyślemy wam Melo Merch. Czekamy na głosówki. Po czym poznajecie, że jest piątek? Czekam na głosówki, a za chwilę o tym, kogo branża turystyczna lubi najbardziej i kto jest uznany za najfajnego turystę. 13 minut po 7 już.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Natalia Nykiel, już 19 minut po godzinie 7. No to po czym poznajecie, że jest piątek? Co? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie, nagrywajcie i wysyłajcie i zgarniajcie merch od Melo. Wakacje za nami, to może jakieś podsumowanko, co? Sprawdzono, jak postrzegani są turyści z różnych krajów i do kogo i kogo branża turystyczna widzi u siebie najchętniej. Pierwsze miejsce w tym rankingu przypadło Japończykom. Uznano ich za najmilszych i najbardziej życzliwych, a przy tym przestrzegających zasad, no i dbających o czystość. Drugie miejsce dla Norwegów. Zostali ocenieni jako ludzie bardzo spokojni i szanujący lokalne zwyczaje. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla turystów ze Szwajcarii, u których uwagę zwracała punktualność. Na dalszych miejscach są też m.in. turyści z USA, którzy podobno dają największe napiwki. Nie widzę w tym rankingu Polaków, ale nie przejmujcie się. To może oznaczać, że my na tych wakacjach bawiliśmy się najlepiej.

0: Kygo, Take Me Back w Meloradiu, podkręcamy tempo i dzisiaj proste pytanie i konkretne zarazem do was. Po czym poznajecie, że jest piątek?
1: Hejka, piątek, piąteczek, piątunio. Poznaję po tym, że już jestem zmęczona jak koń po westernie. Buziaczki,
2: po tym, edyta. Że nawet budzik do ciebie mówi, że dzisiaj mnie już nie potrzebujesz.
3: Po czym poznać, że jest piątek? No po tym, jak kolega pisze na przykład. Ej mordo, coś działamy?
0: No jasne, że działamy od samego rana. Słuchajcie, wy też działajcie. Po czym poznajecie, że jest piątek? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki. Jest fajny merch do zgarnięcia.
4: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
14: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
21: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
22: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny.
25: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
26: It's Friday.

0: Modelki Włodarski w Meloradiu. Podkręcamy tempo za 17 minut, już będzie ósma. To po czym poznajecie? Po czym poznajecie, że jest piątek?
1: Cześć, piątek poznamy po tym, że chce nam się rozpocząć weekend.
0: Pewnie, że wszystkim chce się bardziej, no. Tylko, no właśnie, jest coś takiego, co może delikatnie przeszkadzać.
2: Ja piątek poznaję po tym, że się pogoda psuje na weekend.
0: Ale tym to się nie przejmujcie, proszę, no.
3: Poznaję piątek po tym, jak u sąsiada lecą puste butelki do kontenera na szkło.

0: a ty?
1: Na pewno mnóstwo osób tak odpowie jak ja, czyli Melo Radio i Scooter How Much Is The Fish.
0: Będzie pewnie, że tak, tuż przed 10:00. Tak zaczniemy weekend wcześniej niż inni, tylko w Melo.

0: Po czym poznajecie, że jest piątek? No z tekstówek to wynika na przykład, i to się powtarza bardzo często, że czekacie na to jedno konkretne zdanie dzisiaj po południu. Jak ono brzmi? To krótkie, konkretne jest. Dobra. Kończymy na dzisiaj, nie? Ale spokojnie, to jeszcze nie teraz. Teraz to zaczyna się naprawdę coś fajnego, bo piątek, piąteczek, no i weekend przed nami. Teraz już za 8 minut 8 na zegarach. Niedługo prognoza pogody. Będą też newsy w Melo.
1: A już o 8 zagramy.
0: Bletka w Melo Radio.
2: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze. Jutro będzie nowy dzień.
0: Tak zaczniemy kolejną godzinę i tak wam zagramy punktualnie o 8, gdy inni będą jeszcze gadać. Yeah.

0: Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: i kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pko.com.pl.
11: Mamo! Gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis, 4 na osobę. Kaufland.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara... Na mediaexpert.pl.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Po reklamie.

0: FM. Trafic.
1: Już momentami mrągowiusza. Warszawska, Roosevelta i oczywiście Królewiecka. Te ulice o tej godzinie mogą Wam sprawiać najwięcej problemów. Bądźcie też czujni w okolicy szkół i przedszkoli, tam szczególnie noga z gazu. Uwaga też na drogach wjazdowych do miasta. Dziś w Mrągowie czeka nas aura, która raczej Wam się nie spodoba. Szare chmury, opady deszczu i raczej 16 stopni o poranku. W dodatku spodziewajmy się momentami porywistego wiatru, który w drugiej połówce dnia może jeszcze bardziej podokuczać. Dziś przyda się ciepła bluza i parasol. Albo, jak niektórzy wolą, schowanie się pod ciepłym kocem.
2: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować niebo. Zdecydował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi m.in. o myśliwce F-16 i śmigłowce. Prokuratura zbada wannę w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Ten dowód może potwierdzić śmierć zaginionego biznesmena Sylwestra Suszka. Nasze siatkarki są w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały wczoraj 3-1 z Holandią i tym samym pozostają w turnieju niepokonane. Ela ma podpowiedzieć przyszłym studentom, jaki kierunek wybrać dla siebie. To system opracowany przez Resort Nauki i Fundację Perspektywy. Pokazuje średnie zarobki absolwentów polskich uczelni. Tymczasem maturzyści widzą już siebie w konkretnych miejscach.
3: Na Wydziale może Prawa i Administracji.
4: Prawdopodobnie coś z dziennikarstwem albo z politologią.
5: No chyba raczej na fizykę techniczną.
2: Narzędzie Ela można znaleźć w internecie.
6: Ja też widzę Was już w czasie weekendu, ale zanim to jeszcze fajny piątek przed nami, jest ósma. Podkręcamy tempo, Waldek Darmach. Cześć, dzień dobry, hej. Inni gadają, my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. 11 minut po godzinie 8 już mamy. To jest idealny moment, żeby dzwonić do Melo. Nasza nowa zabawa, z którą wystartowaliśmy w tym sezonie, w tym tygodniu, czyli ostatnie słowo przed wami już za chwilę. Niedługo dowiecie się, z jakiej kategorii słów dzisiaj będę oczekiwał z waszej strony. Kto powie więcej słów, ten wygrywa. Do zgadnięcia są oryginalne skiety Meloradia, mamy też Melotorby. Czekam na was. 321-321-777. Jak chcecie udowodnić światu, że to właśnie wy macie ostatnie słowo i powiecie tych słów więcej, no to dajcie znać. 321-321-777. Czekam już teraz.

0: Jack Jones w Melo, już 17 po 8. Ostatnie słowo. Razem z nami jest Beata. Cześć, Beata.
1: Halo, jestem.
0: Cześć, cieszymy się bardzo, że jesteś. Beata w pracy liczy. Beata, dzisiaj to ja zrobię za ciebie, będę cię liczył. Słuchaj, liczę też na Izę. Cześć, Iza.
2: Cześć. Witam.
0: Cześć, hej, Iza w trasie. Słuchajcie, dziewczyny, macie podobne głosy. Pamiętajcie o zasadzie w tej zabawie. Mówicie na zmianę słowa z kategorii, którą powiem już za chwilę. Zacznie Beata, bo literka B jest pierwsza w alfabecie, tak jak początek twojego imienia. Zaczyna Beata po tym, jak powiem start, okej? I teraz uwaga, kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia. Kto mniej, melotorbę. Czy to wszystko jest jasne?
1: Jasne.
0: Dobra, to ja dodam jeszcze uwaga, że słuchajcie się wzajemnie. Oczywiście czas jest tu ważny, macie na wszystko 20 sekund. Raz odpowiada Beata, raz Iza. Beata zacznie, a kategoria... Oj, coś czuję, że dobrze trafiliśmy dzisiaj. Uwaga, kategoria kolory. Ostatnie słowo. Beata, start.
1: Czerwony.
2: Żółty.
1: Niebieski.
2: Zielony.
1: Czarny.
2: Biały.
1: Fioletowy.
2: Szary.
1: Burgundowy,
0: ja wiedziałem, że coś takiego nastąpi. Czekałem tylko, bo zaczęłyście, tak wiecie, od czerwony, biały, żółty, ale ten burgund musiał się pojawić. Słuchajcie, no myślę, że mogę uznać remis, chociaż ten różowy ze strony Izy to tak rzutem na taśmę. Burgundowy po 5 punktów. No to jest dobry wynik, brawo dla was. Melotorba dla Beaty, melotorba dla Izy. Już pakujemy, już wysyłamy. Mieliście okazję dzisiaj pochwalić się znajomością kolorów. No i wszyscy słyszeli, kto tu jest specjalistą w tej kategorii. Dzięki wam bardzo. Ostatnie słowo. Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to jest nasza nowa zabawa. Codziennie, zawsze po godzinie 8:00, ostatnie słowo. Dzisiaj Beata i Iza. Myślę, że remis to był bardzo sprawiedliwy wynik w tej potyczce. 19 minut po 8:00 mamy, a teraz Dive into the Ocean. Elok w Melo.

0: Alan Walker i Ava Max i Fate w Melo Radio i z takimi energetycznymi numerami to można robić wszystko. No i z piątkiem przy okazji to już w ogóle działania idą zdecydowanie szybko. Olivia Adams już za chwilę w Melo Radio się pojawi, tak podkręcamy tempo, a na zegarach już prawie w pół do dziewiątej.
1: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM. Reklama.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers, Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, bohaterów Warszawy 10.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
5: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na was.

Bambi, jak dla 8 w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już za 18 minut będzie 9. Różne rzeczy można robić w weekend, zwykle na luzie, ale są tacy, którzy będą działać pod mocną presją czasu. Nowy rok akademicki coraz bliżej, a mieszkań na wynajem dla studentów coraz mniej. Ci, którzy szukają, narzekają, że rosną ceny. Średnio w Warszawie za wynajęcie kawalerki trzeba zapłacić około 3200 zł, we Wrocławiu i Poznaniu około 2,5 tysiąca. No i do tego to, co najważniejsze, czyli pojawia się pytanie, wynajmować samemu, czy jednak z kimś, żeby było trochę taniej. Słuchajcie, najlepszą miejscówkę na najbardziej energetyczną muzę to wy już macie, więc trzymam kciuki, żeby tą kawalerkę też się udało znaleźć. Shimza w Melo i Fire Fire.

0: Griffin w Meloradio World Away. Najlepszy drop nowych hitów dla was zawsze w Meloradio właśnie, a zawsze w piątek po 18 okazja, żeby posłuchać 30 Meloradia. Dzisiaj też będzie taka okazja. Teraz za 9 minut 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Gibbs w Melo.
2: Zagłusza myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać. Łatwo zgubić się w tym wszystkim.
0: Tak podkręcamy tempo i tak zagramy punktualnie o 9.

0: poniedziałkowo. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
15: Zabrali nam lato, proszę pana.
14: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Trafik.
1: Kierowcy, bądźcie czujni, bo cały czas to w centrum miasta jest najtłoczniej. Warszawska, Roosevelta, Królewiecka i okolice Placu Kajki. Nie lepiej wygląda sytuacja na Rynkowej. O tej porze noga z gazu także w okolicy szkół i przedszkoli. Nie ma co się śpieszyć. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Od rana przywitały nas szare chmury, a na termometrach 16 stopni. Ta temperatura może się odrobinę zmienić. Cieplej będzie w drugiej połówce dnia, ale przygotujcie się na przelotne opady deszczu. Jeszcze teraz, a także wieczorem. Wiatr także może nam dać nieźle w kość. Od rana do wieczora ma być mocny i porywisty.
2: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Jest przełom w śledztwie po wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie niedaleko Częstochowy. Kiedy ciężarówka wjechała w pracowników służb drogowych, zginęły 4 osoby. Badania toksykologiczne kierowcy wykazały w jego krwi klefedron, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
3: Według biegłego stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu.
2: Wyniki badań będą miały wpływ na karę dla kierowcy. Teraz Kraków. 12 osób zgłosiło w Miejskiej Komisji Wyborczej swoje kandydatury w wyborach na prezydenta miasta. 4 kandydatów zostało już zarejestrowanych. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu. Mają pojawić się na północy kraju. Miejscami opady mogą być intensywne. Zakupy w sieci może przejąć sztuczna inteligencja. Jak pisze Puls Biznesu, to dla e-sklepów wyzwanie. AI może zupełnie zmienić zasady gry.
4: U nas obowiązuje jedna zasada, lecimy z tym piątkiem i szybko dolecimy jeszcze w tej godzinie do weekendu, bo zaczniemy go naprawdę już niedługo. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, cześć, hej!

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Bob Sinclair w Melo Radio. No to trzymajcie się mocno. A co tam u ciebie się zadziało dzisiaj?
1: Zamiast do Włocławka na ulicę Toruńską zamówiłem paczkę do Torunia na ulicę Włocławską. Pozdrowienia dla wszystkich zmęczonych.
0: Grunt, żeby weekend do wszystkich doleciał. Tych zakręconych też pozdrawiamy. Armin w Melo.

0: Anka Funkel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana. No właśnie, a po czym wy poznajecie, że jest piątek?
1: Ja swój piątek poznaję po tym, że jak siadam w samochód jadąc do pracy, słucham głośno muzyki i śpiewam w niebo głosy, bo jest w końcu piątek, weekend coraz bliżej.
0: No a najlepiej to tej muzy słuchacie głośno, na przykład w piątkowy wieczór i potem też poznacie, że jest piątek, bo dobre Melo dzisiaj od 22:00 będzie Tiesto, Sam Felt, Don Diablo również i Marshmello, a w sobotę do ekipy Dobrego Mela dołącza także Blaster Jacks i ten set posłuchacie już o północy. Bądźcie z Melo, no i pamiętajcie o tym, że taki weekend jak z nami, nigdzie drugiego takiego nie znajdziecie.
2: Dzieci, po czym poznajecie, że jest piątek?
3: To będą baje!
0: A wiecie jak to jest, najlepsze baje to niektórzy opowiadają jak się tłumaczą, dlaczego tak późno do domu wrócili. 17:17 w Melo podkręcamy tempo. Think About Us to Sony Wodera.

0: Pierwszy tydzień września u niektórych wjechał naprawdę mocno. Jeżeli wiele rzeczy robiliście w biegu, to pamiętajcie, że już niedługo możecie zacząć robić tylko to, co lubicie, a nie to, co musicie. Do weekendu naprawdę blisko. Artemas jeszcze bliżej. I like the way you kiss me. Za chwilę w Melo.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Algar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
17: i mocno podkręcone tempo.
18: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
16: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
15: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Tom Odell. I Tiesto, Another Love w Melo Radio. Na co macie większą ochotę im bliżej weekendu? No, u niektórych to się na przykład ochota na zakupy zwiększa. No a jak zakupy, to wiadomo, że dodatkowe środki by się przydały, ale jakie jeszcze macie pomysły, jak można byłoby wydać szybką kasę od Melo Radia? Mamy dziś dla was aż 500 zł, 500 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Szybko wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, na co wydalibyście te pieniądze. 500 czeka w szybkiej kasie.

0: Jamais week-end. We party on the
1: Wiem, że na to odliczenie czekaliście od początku tygodnia. Jeżeli ze wszystkiego na P najbardziej lubicie piątek, no to witajcie w klubie. Jesteście gotowi na to, co zaczynamy? Głowa pełna planów? Czasu powinno starczyć na wszystko, bo zaczynamy weekend w Melo Radio.
2: The chase is better than the catch.
3: Hi, this is HB from Scooter. You're listening to Melo Radio. Yeah.

0: Dla was to my wszystko, nawet weekend wam wcześniej załatwiliśmy. No a energetyczną muzę dokładamy w pakiecie. W tym pakiecie też Adi jest. Przywita was już za chwilę po 10:00 i będzie razem z wami. Już za 10 minut 10:00 na zegarach.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Ili Oxy Breaking Dishes w Melo. Bawcie się dobrze, Waldek Darmak, dzięki za dziś. Za chwilę w Melo prognoza pogody i newsy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral fasadowy biały 10 litrów. Tylko 210 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat. Gotowe kolory 9 litrów. Tylko 220 zł. Spiesz się, promocja trwa do 30 września. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Biedronka.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Spokojnie zrobiło się na pewno o tej porze na mrągowskich drogach, ale jeszcze momentami bądźcie czujni na warszawskiej. Tutaj możliwe jeszcze ostatnie utrudnienia. Dziś początek weekendu, a to oznacza większy ruch nie tylko w samym Mrągowie, ale także w okolicy. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Dzisiaj wiele odcieni szarości zobaczymy na mrągowskim niebie. Na termometrach z kolei 17 stopni. Ta odczuwalna temperatura może być nieznacznie niższa. W prognozie jeszcze opady deszczu. Takie obfite w drugiej połówce dnia, bliżej wieczora. Jeżeli planujecie jakieś wyjście, to parasol może okazać się niezbędny. Wiatr, jak był dokuczliwy, tak jest. I tak intensywnie powieje do końca dnia.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Nowa komunikacja miejska działa w Mrągowie, a wy możecie podzielić się swoją opinią na temat nowych autobusów i nowych rozkładów jazdy. Możecie zaproponować korektę trasy, zadać pytanie, a nawet pochwalić kierowcę. Szczegóły na oficjalnej stronie miasta. To z kolei okazja, aby kreatywnie i aktywnie spędzić czas. Rusza nowy sezon artystyczny w MCK-u. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. O szczegółach Kinga Olszewska z Mrągowskiego Centrum Kultury.
2: Każdy z tych naszych zajęć cieszą się dużym powodzeniem i efekty po tych zajęciach są widoczne podczas zakończenia, kiedy prezentujemy to, co tworzyli uczestnicy zajęć przez cały rok.
1: Do wyboru jest szeroki wachlarz zajęć od teatru po taniec, nogę, gry na gitarze czy śpiew. To już w najbliższą niedzielę. Sport, emocje, a nawet lot nad wodą. Zbliża się Mrągowski Dzień Sportu. Jednym z elementów tego wydarzenia będzie pokaz flyboardu. Wydarzenie rusza o godzinie 11 na plaży Jaszczuk-Czagóra. Wstęp wolny.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla trojga zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Jaromirę W., Rafała Z. i Annę P. Ta ostatnia odpowie również za utrudnianie śledztwa w sprawie Sylwestra Suszka. Biznesmen zaginął w marcu 2022 roku, mówi prokurator Anna Adamiak.
4: Osoby, które mogły mieć wiedzę, aby składały fałszywe zeznania,
3: usunęła także nagrania z monitoringu. Podejrzany przedmiot znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech. To między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb. Cud w Nepalu. Dwaj robotnicy uratowani z zalanego tunelu po 9 dniach od powodzi. Ocaleni to dwaj pracownicy hydroelektrowni. Maja Chwalińska i Magdalineta awansowały do drugiej rundy debla na US Open. Polskie tenisistki pokonały Chinkę i Francuzkę.
5: Siemanko, w piątek, 10 na zegarach Adi po tej stronie. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja się turbo jaram tym, że weekend w zasadzie już tu jest. No to kiedy inni grają, my już gadamy. Nie, czekaj, odwrotnie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Eli Ox, Breaking Dishes, siemanko. To Adi z tej strony.

Maxwell i Whatever Tears You On, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Teraz trochę w zasadzie na temat, pogadajmy trochę na poważnie, bo dzisiaj sprawdziłem w kalendarzu świąt nietypowych, obchodzimy Dzień Zdrowia Seksualnego. Jako, że od blisko roku jestem singlem, to ja wiem, że raczej nie powinienem zbyt bardzo się wypowiadać, ale no chodzi mi o coś innego, mianowicie o zdrowie. Dlatego przypomnę, zarówno do facetów, jak i lasek, badajcie się. Chodźcie do lekarza, informujcie o wszystkim waszych partnerów. Nie będę mówił dosadnie, co mam przez to na myśli, ale jesteście kumaci, to na pewno zrozumiecie. I serio, dbajcie o siebie, a dokładniej, dbajcie o siebie razem. Ostatni raz zatańczysz ze mną, to Trips i Kubańczyk w Melo.

0: Fastbill i Music Sounds, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, mamy piątek. A skoro piątek, to dajemy mocno do pieca, bo jeszcze w tej godzinie pojawi się Topic i Sorry Papi, będzie też Ale Farben i Fade In, ale nie zabraknie też Rihanny.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Mamo! Gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy! Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna na przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszam do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
21: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
25: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Was.
26: Po reklamie.
0: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Filipek i będzie jaśniej. No właśnie z tym jaśniej to tak nie wiem do końca. Wysłuchacie Meloradia i rzeczywiście jaśniej to już było w rozumieniu tego, że dzień jest krótszy i niedługo będzie jeszcze zaraz zmiana czasu i faktycznie będzie bardzo szybko ciemno. Dlatego korzystajcie, bo wrzesień według synoptyków ma być naprawdę fajnym i słonecznym miesiącem. Mimo że dzień krótszy, to mimo wszystko też trochę słońca zostaje i warto to wykorzystać jak należy. Topic Becky G, Sorry Papi, gram to już teraz.

0: Robin Schulz i Better Times, tak podkręcamy tempo w Meloradio w piąteczek. Piątek, piąteczek, piątunio, długo wyczekiwane, ale całe szczęście jest. I to pierwszy weekend w tym miesiącu, więc warto go naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze celebrować.
1: A już o 11 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Wiem, że część z was akurat śmiga autem, a ta nutka idealnie do tego pasuje. Zimny łokieć polecam w imieniu redakcji.

0: swojej Biedronce.
1: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
2: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, 1,79 zł przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89 zł.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: O reklamie.

0: Szare chmury wciąż gęsto wiszą nad Mrągowem i to się raczej szybko nie zmieni, mówią synoptycy. Na termometrach 18 stopni, póki co taka temperatura powinna się utrzymać jeszcze w pierwszej części dnia. Druga połówka dnia równie pochmurna, ale i deszczowa. Wiatr bez zmian cały czas jest mocny i porywisty. I klasycznie może delikatnie obniżać tę odczuwalną temperaturę.
1: To są newsy Meloradia Mrągowo.
0: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dopiero co wydała nową książkę, a już pisze kolejną. Mowa o Katarzynie Enerlich, mrągowskiej pisarce. Autorka w książkach nawiązuje do klimatu Mazur, a historie to prawdziwe przeżycia mieszkańców.
2: Na pewno mogę stwierdzić, że każda moja powieść i każde moje też napisane opowiadanie, bo wydałam dwa zbiory opowiadań, wszystkie oparte są na faktach. Oprócz tego, że dodałam sporo oczywiście swojej fikcji,
0: mówiła pisarka. Najnowsza książka będzie się skupiała w historii mieszkańca Popowa Salęckiego. Z Mrągowa zaglądamy do Sorkwit. Ochotnicza Straż Pożarna zaprasza w swoje kręgi. Jeżeli chcecie przeżyć coś więcej niż zwykłą służbę, to jest miejsce dla Was. Poszczegóły zajrzyjcie na Facebooka OSP Sorkwity. Zostajemy w temacie służb. Rozpoczęła się akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Policjanci z wizytą odwiedzili dwie placówki w Sorkwitach i Rybnie, przypominając uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa. A więcej o tym temacie już za godzinę.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Maciej Berek, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany przez Sejm. Teraz prezydent musi jeszcze przyjąć od niego ślubowanie. Brazylia grozi Unii Europejskiej odwetem. To po zawieszeniu importu brazylijskiego mięsa ze względów sanitarnych. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Biało-czerwono ograły wczoraj Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy, mówi przyjmująca Paulina Damaskę.
4: Taka adrenalinka podczas tego spotkania, począłam tyle emocji i byłam w różnych stanach.
3: Teraz, by dostać się do finału, nasze siatkarki będą musiały pokonać Włoszki. IG Noble przyznane. To humorystyczne nagrody dla naukowców. Zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
5: Siemanko, 11 na zegarach, Adi po tej stronie i kiedy inni gadają, my już gramy i to w piątek w ogóle gramy na ostro. Dub Dogs, how does it feel? No moim zdaniem dobrze. Ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A ja mam nadzieję, że pamiętacie zaćmienie słońca, które miało miejsce 12 sierpnia, XD, zaraz minie miesiąc. Czas leci, ale do brzegu. Słuchajcie, hiszpańskie zoo postanowiło się trochę do tego odnieść, bo mają dosyć interesujące wnioski. Podobno tamtejsze zwierzaki zaczęły zachowywać się w trakcie tego zaćmienia wspomnianego trochę inaczej. I co chcę przez to powiedzieć? Lwy, jak czytam, były bardziej aktywne i niespokojne. Szympansy zaczęły się szykować do snu. Antylopy miały wrażenie, że jest rano, a motyle w ogóle laga złapały i były totalnie bez ruchu. Także wniosek jest prosty, brak słońca dosłownie zmylił zegar biologiczny wspomnianych zwierząt i to na pewno dla naukowców jest ważne, bo może też odpowiedzieć na wiele innych zagadnień. A ja chciałem tylko powiedzieć, że wtedy jak coś to spałem, więc nawet tego nie widziałem. Pozdrawiam.

0: spędzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

DB Rexa i Sad Girls w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A tę nutkę znajdziecie na jej ostatnim krążku i też mogliśmy tego posłuchać na Tomorrowland podczas jej krótkiego, ale naprawdę bardzo żywego setu. Słuchaliście tego m.in. w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze Kygo, Take Me Back, no i Flo Rida. Low, low, low. Też będzie.

0: Reklama.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
2: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
4: masz. O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

dip it and ride with this. Flip it. Dip it. Flip it. Ej, no tego dawno nie było. To Flip It w Melo Radio ze Snoop Dogiem, tak podkręcamy tempo. Na dzisiaj piątek, no i szybka kasa też będzie w piątek, no wiadomo. Słuchajcie, rozdajemy kasę na co tylko chcecie. Wy wydajecie nasze siano i to bardzo dobrze się składa. No bo dzisiaj w piątek faktycznie 5 stówek macie do zdobycia. Kto jeszcze się nie zgłosił do naszej zabawy, no to polecam wbić na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. No bo tam piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem oddzwaniamy. No i ciach, macie pieniądze. Proste? No pewnie, że proste, działajcie. Alabama Ten i Moonlight.

0: Robin Schulz i Take It Slow. No skoro piątek, to można trochę zwolnić, a wy słuchacie Meloradia. Można zwolnić, ale drodzy pracodawcy, najlepiej nie zwalniać kogoś z pracy w tym dniu, bo fajnie jest sobie na przykład ten dzień poświętować i wykorzystać na odrobinę odpoczynku, relaksu z przyjaciółmi, dobre melo i tak dalej. A dobre melo jak coś to po 22 dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy
0: Tame Impala i Dracula. Nie wiem jak wy, ja zawsze bałem się wampirów. W sumie nawet Zmierzchu nie oglądałem, ale ten numer akurat to bardzo mi się podoba. No i w sumie jakby nie było, coraz bliżej do Halloween.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Algar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
20: Słońce dopisuje, chociaż na niebie jest kilka chmur, ale spokojnie, deszczu z nich nie będzie. Przynajmniej o tej porze mówią synoptycy. Termometry wskazują 20 stopni. Szykuje się bardzo miłe popołudnie. Jeżeli macie chwilę, to warto wykorzystać to okno pogodowe. Tylko ten wiatr, on może trochę mocniej podokuczać raczej do wieczora. Trzymajcie się więc ciepło, bo momentami może być nieprzyjemnie.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
20: Patrycja Strupińska, zapraszam. Policjanci zadbają o bezpieczeństwo najmłodszych. Trwa akcja Bezpieczna droga do szkoły. Policyjne działania potrwają do końca września, a o szczegółach oficer prasowy z Mrągowskiej Policji, aspirant Rafał Syczew.
3: Aby zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, policjanci będą patrolować okolice szkół i przedszkoli, zwracając szczególną uwagę na zachowanie kierowców w pobliżu przejść dla pieszych i na drogach, którymi poruszają się uczniowie.
20: W ramach akcji odbędą się także specjalne edukacyjne spotkania z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami. Teraz zaglądamy do gminy Sorkwity. Właśnie wczoraj rozpoczął się remont ulic Kościelnej i Kwiatowej w Rybnie. Przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 500 000 zł. 80% tej sumy stanowi dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W związku z pracami kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. I jeszcze na koniec Mikołajki. Tutaj coś dla pań. Do miasta przyjedzie mamobus, a panie będą mogły wykonać bezbolesne, szybkie i bezpłatne badania. Wydarzenie 16 września.
21: To są newsy na 12. Maracin Sikora. Zapraszam. Cyberpolicjanci rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. W sprawie jest 8 podejrzanych, w tym 3 osoby nieletnie. Zakłócenia pracy lotnisk i odwołane loty. Tak było w nocy w Rosji. Wszystko przez ukraińskie ataki dronowe. Była to już trzecia z rzędu noc z utrudnieniami. Na US Open wciąż zachwyca Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka pewnie pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3 i 6-2. Jak sama ocenia to spotkanie?
22: Cieszę się z tego, że wygrałam na dobrym poziomie i byłam solidna.
21: W trzeciej rundzie jej rywalką będzie Czeszka Marii Bouskova. Przez 10 lat badał powiązania ponad 42 tysięcy osób. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tego małego kraju. Punktem wyjścia były opowieści jego babci.
23: Siemanko, jest 12, Adi z tej strony. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie Melo, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy. A dzisiaj piątek, piąteczek, dlatego podkręcamy tempo na grubo. Dracula i Tame Impala, od tego zaczynam.

Eli Oxy Reasons w Melo Radio. Podkręcamy tempo tuż przed weekendem. A mądrzy specjaliści mówią, upłynnij swój majątek, młody człowieku. No i złodzieje ze Stanów chyba dosłownie wzięli sobie to do serca, bo doszło do dosyć zuchwałej kradzieży. Czytam, że w Kalifornii panowie w kominiarkach wzięli i ukradli ciężarówkę pełną pewnego napoju. Taki złoty, dosyć charakterystyczny. Do teraz nie bardzo wiadomo, gdzie jest zawartość, ale niektórzy w komentarzach myślę, że mają trochę racji, pisząc: panie, tego już nie ma, nawet nie ma co szukać, ciepło było, grilla zrobili. Panie, daj se pan spokój może.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind, Enklawa i Pogwarzymy. To jest Meloradio i podkręcamy tempo. Tak dumnie mówiłem, nie bez powodu, nawet może trochę zbyt wyniośle, przepraszam, ale no bardzo się cieszę, że mam ten numer i mogę wam go zagrać, bo nie ukrywam, że jestem mega fanem Wojtka Sokoła. A w tej godzinie Oceana i Endless Summer, czyli dosłownie żegnamy lato, ale z imprezowym vibe'em.
2: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Mamo! Gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Bob Sinclair, Rock This Party w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo i nie zawahamy się, bo mamy tego znacznie więcej. No mamy dużo więcej muzy, bo dzisiaj na przykład po godzinie 18, to dla tych, którzy słuchają na co dzień, to wiedzą, ale może ktoś dołączył, to tylko powiem. Mamy po 18 w piątek 30 Meloradia i tam można głosować na ulubione numery, wybieracie to, co lubicie najbardziej, a potem jakimś trafem, jeżeli się uzbiera, no to ten numer trafia na miejsce pierwsze. Olek Pych na pewno o to zadba, by wszystko było policzone jak należy. No i może być na przykład taka piosenka, Marlon Hofstadt i I Like, jeżeli wydajecie lajka, no to wbijajcie na meloradio.pl.

pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Alan Walker i Fates w Melo Radio. Bardzo epickie nagranie, pełne duszy. No i tu też oczywiście Ava Max, która ostatnio, no mogę śmiało powiedzieć, że była trochę ciszej, ale fajnie, że wróciła i liczę na jej kolejne fantastyczne muzyczne projekty, bo jej płyta Diamonds and Dance Floors była po prostu świetna, no i fajnie jakby wróciła do muzy, bo trochę jej tutaj brakuje.
1: A już o 13 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał.
2: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać. Łatwo zgubić się w tym wszystkim.
0: Nie jestem ekspertem od karnawałów, ale powiem tylko tyle, jak coś to w masce tego nie trzeba słuchać, a ja zagram to o 13.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

0: to są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Uważajcie na silny wiatr. IMGW wydał alerty w tej sprawie. Może wiać w niemal całym kraju, a na północy polskim może intensywnie padać deszcz. Jak najniższe mają być ceny paliw na stacjach Orlenu. Koncern robi wszystko, żeby tak było, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
1: Orlen obniżył swoją marżę detaliczną niemal do zera.
0: Pod koniec lipca prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych rynkach koncernów ze sprzedaży paliw. Miliony dolarów może stracić norweski piłkarz Erling Haaland, bo ściął swoje długie włosy. Zdaniem mediów finansowych znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumek do włosów.
2: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Siemanko, Adi z tej strony. Punktualnie 13 na zegarach, podkręcamy tempo. W piątek obiecałem, że będzie Gips i PZ. Tak, takie duo coś razem nagrało, mianowicie Lotkę Karnawał. No to jedziemy.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Silva Pumpa i On Tonight. Mam bardzo fajnego newsa. No właśnie, genialny news dla graczy, no i też fanów Białego Wilka, mianowicie Geralta z Rivii. Twórcy niedawno pochwalili się tym, że trzecia część Wieszka doczeka się remasteru, co wywołało sporą furorę w branży gamingowej. No i niektórzy pytają, ale dlaczego? No dlatego, że odpowiedź jest bardzo prosta, bo ten remaster będzie za darmo. Oczywiście dla tych, którzy już swoją kopię gry posiadają. A jakby coś, to pobierzecie sobie to już pod koniec września, dokładnie 29. I nie dziękujcie, ja też skorzystam. Beautiful People już teraz.

0: Armin van Buuren i Everlasting, jedna z nowości od tego pana. A mówię pana, bo co by nie mówić, to Armin van Buuren to już taki raczej starszy facet, ale co by nie mówić, trzyma się nieźle. Chciałbym się zestarzyć jak on, to jedno z moich marzeń, muszę gdzieś poszukać, jakich kremów używa. W tej godzinie jeszcze David Guetta i Run River, ale też będzie Calvin Harris i Summer.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: sprytny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
3: i Klemens prawy
2: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też.

Pal DJs i Sound of San Francisco. No tak możemy grać, takie klasyki lubimy najbardziej. To jest Melo. I w tym Melo właśnie do zdobycia też szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych i na tą drugą opcję dzisiaj kładziemy nieco większy nacisk, bo dokładnie 500 możecie od nas zgarnąć. Pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcecie to wydać, później odbieracie telefon, macie na to 5 sygnałów. Jak odbierzecie, to w zasadzie wszystko jest już okej. Lumix, Self Aware, to jest Melo Radio, tutaj tak gramy.

0: Neptunika i What If, czyli brzmienie prosto z Niemiec. Pozdrawiamy naszych sąsiadów, wiem, że mają tam naprawdę dobre kebaby i całkiem niezłego burgera. A my powoli zbliżamy się do końca, w sensie ja już się żegnam. Adi z tej strony, dzięki bardzo. A co zagrają friki za chwilę?
1: A już o 14 zagramy
0: Eben i Hurts. To raz jeszcze dziękuję, bawcie się przepięknie w ten weekend, skorzystajcie z tej pogody, bo będzie naprawdę zacna, a Iga i Mikołaj za chwilę się z wami przywitają.

0: Da-da-down. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą. Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
15: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Rok więzienia w zawieszeniu to kara dla byłego youtubera za przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. 31-latek przyznał się do winy. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły. Takie są prognozy petrol.pl. Benzyna może kosztować 7,99 za litr. Bądźcie ostrożni na przejazdach, bo w te wakacje zginęło tam 9 osób. Przyczyną tragedii często jest brak umiejętności szybkiego opuszczenia przejazdów, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
16: Bo ważniejsze jest czasami lakier na naszym samochodzie, a tak naprawdę uderzenie w tą rogatkę, kiedy mamy ten bezpiecznik drąga, praktycznie nie powoduje szkód w naszym pojeździe.
15: Kolejarze zamierzają na szlabanach umieszczać ostrzegawcze tablice. Kolejny Star Trek ma przyciągnąć nowych fanów. Pojawią się zupełnie nowe postaci. Obsady i daty premiery jeszcze nie ma.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, siemano, 14 na zegarach, więc zaczynamy piątkowy Freak Fight. Dzisiaj, jak słyszycie, solo, ale to z ważnego powodu, chociaż też powiązanego z Blanką. Natomiast o co chodzi, dlaczego Igi nie ma, to będziemy jeszcze do tego wracać. Będziemy dzisiaj przede wszystkim rozdawać kasę. Będziemy mówić o tym, jak ktoś ściął włosy i może to kosztować grube miliony dolarów. Ale zaczniemy od tego, że będziemy klaskać i bić brawo i cieszyć się, ponieważ dzisiaj wyjątkowe święto. Mikołaj, siemano, zapraszam do 18.

Szaram w Melo Radio Party All the Time. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. A teraz, no mówią, że Piotr Rubik skończył 58 lat. No i zdecydowanie taka jest właśnie prawda, kompozytor, piosenkarz, fantastyczny człowiek, 58 już ma na karku i z tej okazji podzielił się też w mediach społecznościowych zdjęciami siebie na przestrzeni lat. Jestem pełen podziwu, że już od małego dziecka ma właściwie tę samą fryzurę, czyli dobre geny. Nic dziwnego, że każda stara w Polsce u niego chciała klaskać, przynajmniej według dzieci w każdej dosłownie szkole. No ale kto był takiego przystojniaka, nie chciał poklaskać. Whatever turns you on, Axwell i Bon, to już teraz Melo.

0: Something to Believe in. Tak właśnie odkręcamy tempo w Meloradiu we Free Kwajcie, które dzisiaj, no właśnie, spędzam w samotności. Dlaczego? Pora zacząć festiwal wymówek.
1: Pewnie zastanawiacie się, gdzie jestem. Otóż w domu. I to nie jest tak, że zostawiłam biednego Mikołaja bezdusznie w pracy, a ja nic nie robię, bo robię, idę na imprezę. Będę prowadzić dzisiaj specjalnie dla was imprezę na Bemowie Back to School i będzie naprawdę fantastycznie, bo wystąpią Blanka, Tymek, a także Eryk Moczko. Nie może was zabraknąć. Jeżeli nie wiecie, co ze sobą zrobić, no to zapraszam serdecznie. Dzielnica, urząd, Bemowo, ja, wy, Eryk, Bejba i Tymek. Godzina 18, widzimy się.
0: I można się bawić, więc zapraszamy na Bemowo. Jeżeli spotkacie tam Igę, powiedzcie jej ode mnie... co możecie jej ode mnie powiedzieć? Powiedzcie jej, że brzydko. A to teraz zagramy ładnie. Talk to you. Another w Meloradiu.

Podniecamy tempo w Meloradiu, we Freakfajcie oczywiście, 29 po 14. A w tej godzinie jeszcze pogramy takie sztosiwa jak Manzel Mellow Heroes, to dobrze nam znane dźwięki, ale przede wszystkim będzie w tej godzinie jeszcze coś nowego do posłuchania.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml, 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Duże oczy. To Smolasty i Trips w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Frequencie. Teraz, no, pora na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Można powiedzieć, że my w Meloradiu już teraz zaczynamy karnawał, ponieważ przed nami numer, który powstał, no właśnie, we współpracy z brazylijską wokalistką i autorką tekstów Marii Froes, a we współpracę z nią wszedł Lost Frequencies. No i stworzyli właśnie taki numer, który ma nawiązywać do klimatów Rio de Janeiro, generalnie Brazylia, plaże i te sprawy. Więc idealnie, żeby jeszcze przedłużyć sobie na chwilę wakacje, a przede wszystkim na sam koniec lata. Paraíso, tak nazywa się ten nowy numer, Lost Frequencies, już teraz w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Dogs w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie i tak żeśmy podkręcili, że za chwilę 15 na zegarach, ale przed 15 oczywiście jeszcze newsy Melo Radia, dowiemy się o wszystkim, co powinniśmy wiedzieć z kraju i ze świata, a później, no później gramy dalej i zaczniemy od niezłego bangera.
1: A już o 15 zagramy
0: Alabama 10, Moonlight Fordo. Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Miłość. Smak życia. Gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
17: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
19: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Tymczasowy areszt dla 21-latki w związku z oszustwem metodą na pracownika banku. Podejrzana miała oszukać mieszkankę Pułtuska na 50 tysięcy złotych. Przed sądem stanie brat Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu. Będzie odpowiadał za próbę zakupu za pół darmo leśniczówki w Gdyni. Ma być bezpieczniej na ulicy Solnej w Krakowie. To tam doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa. Na jezdni zamontowano progi zwalniające. Dygająca kapela szuka muzyków. To działający w Chorzowie zespół, mówi Wiktoria Gajos z chorzowskiego skansenu.
20: Nie trzeba być profesjonalnym muzykiem. Najważniejsza jest pasja, chęć wspólnego grania, śpiewania i przede wszystkim dobra energia.
19: To propozycja dla lubiących śląski folklor.
21: 15 na zegarach w tej godzinie. Sprawdzimy po raz kolejny, co tam słychać u Igulca, ale przede wszystkim sypniemy kasą, szybką kasą na dodatek. Mikołaj, siemanko.

0: Nieprawda, to Ania Dąbrowska i Gromi w Maloradiu. A wiecie, co jest prawdą? Że Iga klaszcze u Rubika.
1: I jest to fantastyczne stwierdzenie, fantastyczna myśl. Naprawdę, Mikołaj, bardzo dobrze, że zostałeś dziennikarzem, bo jesteś w tym bezbłędny. A jeśli chodzi o dzisiejsze Back to School, to aktualnie stoję przed szafą i zastanawiam się, w co się ubrać. I jak zwykle nie wiem, więc jeżeli wy, drodzy słuchacze, macie jakąś wizję, to śmiało. To musi być strój, który jednocześnie pasuje do rozpoczęcia szkoły, ale też pasuje do pójścia na imprezę. I proszę pamiętać, że ogólnie trzeba być ubranym, a nie rozebranym, bo będzie tam dużo dzieciaków.
0: Jak macie jakieś propozycje dla Igi, WhatsApp Meloradia czeka, odnośnik na meloradio.pl oczywiście. Better Times, Robin Schulz i Barbs już teraz we Freak Fajcie.

0: Stroke of Love w Maloradio, 18 minut po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Maloradio.
0: To jest nasz ulubiony moment, czyli chwila, w którym ktoś zgarnie 500 zł w szybkiej kasie na weekend i tym kimś będzie Kinga, jeżeli oczywiście odbierze od nas telefon. Czekamy 5 sygnałów, klasycznie. Pierwszy już za nami, a Kinga ma spore plany. Cześć Kinga, Mikołaj Meloradio z tej strony.
2: Cześć, cześć.
0: Hej, gdzie cię złapałem teraz? W pracy? W domu?
2: W drodze z pracy, w domu.
0: A, no to idealnie się składa w takim razie, bo zaczynasz już weekend i masz na niego grube plany. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
2: Świętowanie moich 26 rodzin. Bo przykro trochę urodziny, bo kończy mi się obniżony podatek.
0: A, no widzisz, ale pocieszę cię, że są tacy, którzy skończyli 26 lat jeszcze zanim weszła ta ulga i w ogóle się na nią nie natknęli. I to byłem ja. Ale 500 zł jest twoje! Mam nadzieję, że ci to osłodzi tę straconą ulgę.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.

to Alok i Jennifer Lopez w Meloradio Everything is Fine, a ja zauważyłem u siebie niestety no taką troszkę hipokryzję. Ponieważ jak czasami słyszę, że o, jakaś nowa aktorka zrobiła sobie nową fryzurę, to mam takie, Boże, co mnie to obchodzi? Ale kiedy nową fryzurę zrobił sobie jeden z najbardziej popularnych piłkarzy na świecie, no to już mnie to interesuje. I o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
14: To pewne.

9 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za

Haaland zrobił oczywiście furorę na Mistrzostwach Świata. Cały świat pokochał Norwega, a teraz zaszokował wszystkich, ponieważ pojawił się na boisku w nowej fryzurze, czyli ze ściętymi na krótko włosami. Tutaj pojawił się problem, no bo on był ambasadorem gumek do włosów i współwłaścicielem i podobno teraz szykują się na niezły spadek obrotu. No ale to żaden problem, niech zacznie reklamować jakieś maszynki do włosów czy coś.

0: poza tobą nic.
1: To nowość od Livki na antenie Meloradia. Na jej Instagramie możecie zobaczyć, jak wyglądał proces powstawania tego numeru. Kto wie, może was zainspiruje. Ja wyciągnąłem taki wniosek, że podstawą jest dobre jedzenie, a akurat pora obiadowa i za chwilę newsy Meloradia.
2: A już o 16 zagramy
1: Body Talk, Ale Farben, René Miller. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy. I can hear.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Co jest grane w Mrągowie?
4: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dzisiaj piątek, a to oznacza, że widzimy się na mrągowskim stadionie. O 19:00 mecz MKS Mrągowia Mrągowo zagra z drużyną Mazur Wydminy. Wpadnijcie im pokibicować. A w temacie sportu zostajemy, ponieważ w najbliższą niedzielę wielkie sportowe emocje za sprawą Mrągowskiego Dnia Sportu. Jednym z elementów wydarzenia będzie widowiskowy pokaz flyboardu. Do zobaczenia na plaży Jaszczurcza Góra już o godzinie 11:00. Na koniec sorkwity, które zapraszają do hucznego świętowania gminnych dożynek. Nie zabraknie czegoś na ząb, nie zabraknie muzyki i nawet stoisk edukacyjnych. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Początek wydarzenia o godzinie 13:00 w Sorkwitach. Wstęp jest oczywiście bezpłatny.
5: To są newsy na 16:00. Ula Harciarek, zapraszam. Areszt dla youtubera Stew przedłużony o 3 miesiące. YouTuber usłyszał zarzuty m.in. dotyczące rozpijania nieletnich. To były rekordowe wakacje dla tatrzańskich ratowników. TOP odnotował o ponad 30% więcej ratowanych osób. Było też więcej wypadków śmiertelnych. Uczelnie chronią się przed cyberatakami. Tak na przykład na Politechnice Śląskiej ruszył projekt CyberEdu. To szkolenia, których efektem mają być nowe procedury dla wszystkich uczelni, mówi profesor Paweł Kasprowski.
6: Aktualnie rozpoczynamy cykl szkoleń specjalistycznych, czyli dla pracowników IT będą te szkolenia dla studentów, pracowników, tak zwane szkolenia z cyberhigieny.
5: W szkoleniach weźmie udział 300 osób. Przed nami pochmurny, deszczowy i wietrzny weekend, tak ostrzegają synoptycy. Nieprzyjemna aura będzie szczególnie odczuwalna najbliższej nocy.
7: 16:00 na zegarach. W tej godzinie porozmawiamy o najgorszej imprezie urodzinowej, jaką można sobie tylko wymyślić, ale będą też kolejne muzyczne nowości. Mikołaj, siemano.

i Gabry Ponte w Maloradiu Monster. Tak właśnie podkręcamy tempo, a bardzo potworną rzecz zrobili ostatnio goście urodzinowi jednej z knajp w Hiszpanii. Tam właśnie rodzina chciała sobie zorganizować imprezę urodzinową, no i zrobili taką, wiecie, full wypas, osobny stół na desery, open bar, wszystko ręcznie robione. Rachunek wyszedł w przeliczeniu na nasze około 30 tysięcy złotych i po tej fantastycznej kolacji wszyscy uczestnicy uciekli i zostawili biedną właścicielkę, no, z takimi właśnie stratami. Kinga dzisiaj u nas na imprezę urodzinową wygrała szybką kasę. Mam nadzieję, że ta szybka kasa faktycznie pójdzie do jakiejś knajpy. A jeżeli wy macie ochotę na gotówkę, no to meloradio.pl, tam się zgłaszacie. Już w poniedziałek 200 zł do wzięcia.

0: DJ Remo i Tymek. A Tymek dzisiaj będzie na Bemowie.
1: Serio? Jest to mega niesamowite. Ja już zmierzam w kierunku dzielnicy Bemowo. Urząd Bemowo, to tam wydarzy się dzisiaj magia. Blanka, Tymek, a także Eryk Moczko. Oni wystąpią, oni przywitają szkołę, a ja przywitam razem z nimi. Jeżeli nie macie planów na weekend, to serdecznie was zapraszam. Będzie się działo, będzie fantastycznie. Wbijajcie na Instagrama Meloradia. Tam to wszystko będzie do zobaczenia.
0: No i takie powitanie szkoły to ja rozumiem, bo ja pamiętam, że jak u mnie się witało szkołę, to na jakiejś sali gimnastycznej albo na boisku i tam dyrektor coś przynudzał i ze sztandarem chodzili. To już chyba lepiej na taki koncert się wybrać. Wbijajcie do Igi, jeżeli nie możecie, no to tak jak wspominała, obserwujcie wszystko na Instagramie Meloradia. Bo będzie na pewno kosmos, Galaxy, Kungs i Theophilus London. Tak podkręcamy tempo już teraz w Meloradiu.

0: Take It, slow to Robin Schulz i Watermat w Meloradiu. Bardzo przyjemna propozycja, a jeszcze w tej godzinie zaproponujemy coś nowego i przede wszystkim coś polskiego od młodych, zdolnych, kreatywnych. Ale o kogo chodzi i o jaki przede wszystkim numer, to wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Sweet Loving, to Sigala w Melo, tak, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ja obiecywałem coś nowego i coś po polsku, no i słowa dotrzymuję. Baza to jest taka grupa influencerów, którzy zostali wybrani własnoręcznie przed Freeza, więc wiadomo, że talent mają. Ale czy mają talent muzyczny? To sprawdzimy już teraz, ponieważ dzisiaj wjechał ich nowy singiel, Koniec lata. No dobra, powiem, że ja już słyszałem, odsłuchałem sobie wcześniej i jest naprawdę dobrze. Koniec lata i Baza w Melo już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Happiness is so sad. To Swedish House Mafia i Lekeli. Jest w tym dużo prawdy, bo ja naprawdę bardzo się cieszę, że Iga dzisiaj będzie na Bemowie, będzie prowadzić imprezę, będzie się dobrze bawić, ale no z drugiej strony jest mi smutno, że jej tu nie ma w studiu. Powiem jej to potem, to będzie jej głupio. Ha, ha, ha. Dobrze, za chwilę 17 będziemy oczywiście pytać. Przyda się WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl klasycznie.
1: A już o 17 zagramy
0: Sorry Papi, topic Becky G. Ten numer punktualnie o 17.

0: Kamieniu?
1: Słuchaj, 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral fasadowy biały 10 litrów. Tylko 210 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat gotowe kolory 9 litrów. Tylko 220 zł. Spiesz się, promocja trwa do 30 września. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
1: Po reklamie.

0: Co jest grane w Mrągowie?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Już jutro w Mrągowie Narodowe Czytanie, a bohaterem tego spotkania będą dziady Adama Mickiewicza. Można zabrać swój własny tomik. Organizatorzy zapewniają, że oznaczą go pamiątkową oficjalną pieczęcią Narodowego Czytania. Wydarzenie o 12 na Mrągowskim Molo. Przed nami kolejna impreza z cyklu Milko Mazury MTB. Tym razem widzimy się jutro w Mikołajkach. Wydarzenie rusza o godzinie 8. Leśne ścieżki, podjazdy, zjazdy i korzenie. Takie sportowe emocje czekają wszystkich fanów wyścigów kolarstwa górskiego. Miasteczko sportowe zlokalizowane będzie przy Alei Spacerowej. A 19 września pierwszy rajd kobiet. Wydarzenie startuje z Mrągowa i wjedzie pośród malowniczych mazurskich krajobrazów. Przez Reszel, Świętą Lipkę, Kętrzyn, Leśniewo oraz Giżycko. Szczegóły na oficjalnej stronie miasta.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i trafił w gabinet pełniącego obowiązki szefa tej służby. Jak informuje prezydent Ukrainy, Aleksandra Pokłada, nie było na miejscu. Będzie drożej na stacjach paliw. Napięcia między Iranem a USA są większe, a do tego dochodzą wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, to, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na te wysokie marże.
2: Ceny diesla mogą osiągnąć 9 zł za litr. Pociągi retro pojadą po najpiękniejszych trasach Małopolski. Inauguracyjne przejazdy jutro z Tarnowa do Tuchowa i do Żabna. Na stronie Białego Domu uruchomiono gry zręcznościowe. Gracze mogą na przykład patrolować linie wzdłuż rzeki Rio Grande i wyłapywać nielegalnych migrantów.
4: 17 na zegarach to jest ta godzina, w której niezbędny wręcz będzie WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Mikołaj, siemanko.

Melo Radio, to jest Sing Me to Sleep. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz pora na nasze dzisiejsze pytanie. Pytanie jest zresztą bardzo piątkowe, bo dzisiaj zapytam was, czego nie mówimy w piątek na literę P. No moja propozycja to tak od serca. Ja bym w piątek nie powiedział, popracowałbym jeszcze. Czego nie mówimy jeszcze w piątek na literę P, to jest pytanie do was. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Czego nie mówimy w piątek na literę P? Poniedziałku nadciągnij. To jeszcze tak mi przychodzi do głowy. Whatever turns you on, Axwell i Bon. Czego nie mówimy w piątek na literę P? WhatsApp Meloradia czeka.

0: Kizo to Disney. Bardzo piątkowy zresztą numer. A dzisiaj pytamy, czego nie mówimy w piątek na literę P. Oczywiście jesteście na WhatsAppie, za co bardzo dziękuję. Kamil?
1: Przydałaby się pracująca sobota.
0: Oj, nie, nie, nie. Tak zdecydowanie nie mówimy, bo jeszcze ktoś to weźmie na poważnie.
2: Wychodząc z pracy nie mówimy, przyjdę jutro.
0: To Justyna, masz nie dość, że rację, to jeszcze mi się wydaje, że takie teksty mogą wynikać z doświadczenia, bo to nie jedyna osoba.
3: Nie mówimy na przykład, przyjdę jutro jednak do pracy, szefie.
0: Tak jest, wystrzegamy się takich deklaracji, bo lepiej nie kusić losu. Czego nie mówimy w piątek na literę P? Mamy jeszcze głosówkę Dasi.
4: Ja w piątek na pewno nie mówię poniedziałek.
0: Bardzo dobrze, bo to tylko przyciąga negatywną energię. Czego nie mówimy w piątek na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Czego nie mówimy w piątek na literę P?

0: On Tonight. To Silva Pampa w Melo Radio i tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. A dzisiaj pytamy, czego nie mówimy w piątek na literę P i na WhatsAppie nagrała się nasza stała słuchaczka Iga.
1: Trwają aktualnie próby, słuchajcie, na Bemowie zapraszamy Back to School. Za chwilę na scenę wskakuje Eryk Moczko. A tymczasem, czego nie mówimy w piątek na literę P? Nie mówimy, przestań puszczać muzę na Bemowie. Tego nie mówimy.
0: No chyba, że ktoś tam mieszka akurat obok, ale to wiecie, do szkoły się tylko wraca raz w roku, więc dajmy się młodzieży wyszaleć. Czego nie mówimy w piątek na literę P? Odpowiadacie na WhatsAppie Melo Radia.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego. Z tego Melo.

0: Dinero i Sense Obsessed Mono Radio, tak właśnie podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, czego nie mówimy w piątek na literę P.
1: Piątek na przykład kategorycznie nie mówimy pić, w weekend nie będę.
0: No chyba, że wodę. Wodę trzeba pić w weekend, to jest jedyne, co polecamy. Maciek?
2: Pamiętaj o poniedziałkowym raporcie.
0: O nie, ja zapomnę na 100%. Proszę mi maila wysłać. Jeszcze Paulina napisała, w piątek nie mówimy poniedziałek. Chyba, że do niego dodamy poniedziałek, też mam wolny. To są najpiękniejsze słowa chyba, które można wypowiedzieć w piątek.

0: dala od problemów.
1: Z dala. One day in Poland. Francis Sobel. Co można zrobić w jeden dzień w Polsce?
0: W jeden dzień w Polsce można na przykład pójść do domu po pracy, czego nie polecam, bo teraz zaczyna się 30 Meloradia i Mikołaj nigdzie nie idzie, tylko ze mną ją zacznie.
1: Czyli można też posłuchać 30 Meloradia w Polsce w ten jeden wyjątkowy dzień.
0: Ten jeden wyjątkowy dzień, którym jest piątek, piąteczek, piątunia.
1: To zostaje.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie.
7: Cała firma OpenAI według zapowiedzi działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja. Mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski nie wyklucza kandydowania na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Warto zastrzec swój numer PESEL w BM Obywatelu, namawia do tego Urząd Ochrony Danych Osobowych, mówi jego prezes Jarosław Wróblewski.
8: Niezależnie od zastrzeżenia numeru PESEL trzeba wykazywać tą ostrożność, to znaczy nie dać się namówić na jakieś dodatkowe usługi, jeżeli ktoś zna nasze dane.
7: Każdy może sprawdzić, czy jego dane zostały zhakowane na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Uwaga na fałszywe materiały z wizerunkiem hollywoodzkich celebrytów. Chodzi o grafikę rzekomego artykułu, według którego nieżyjący już aktor Tim Curry nazwał prezydenta Ukrainy klaunem.
9: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
10: Trzydziestka Meloradia.
11: Pewne rzeczy się nie zmieniają.
12: Musi być.
10: Odliczamy wasze ulubione numery.
11: Sezon nowy, a my głupi tacy jak byliśmy, dalej jesteśmy. To akurat bez zmian to się nigdy nie zmieni, prawda, Mikołaj?
13: No ale wiesz, jak przychodzisz do starej klasy, to właściwie też jest tak samo, nie?
11: Jesteście najgorszą klasą.
13: A ja ile razy to słyszałem w swoim życiu.
11: Faktycznie. Mikołaj, co można zrobić w ten weekend fajnego? Ty jesteś najbardziej rozrywkowym człowiekiem na świecie, więc tam zapodaj jakieś rzeczy.
13: No początek weekendu mocny, można oczywiście na bymowo wpadać, można tam pomachać i dziuk, można zbić z nią pionę, można jej powiedzieć
11: a buzi jej można dać?
13: Można.
11: Okej, okay, no to my pozwalamy. Na przykład można też posłuchać 30 Meloradia, no bo my w 2 godziny mieścimy aż 30, a nawet i więcej numerów, bo będą jeszcze propozycje, nowości, masa tych nowości, jest piątek, premiery.
13: To ty dobry z matematyki musiałeś być w takim
11: miałem
13: razie.
11: Dwa.
13: Aha, ale jakoś 30 numerów w 2 godziny zmieścić.
11: Nice. Mniej więcej, może to się uda. No to co, lecimy z odliczaniem?
13: Let's go.
11: No to 30. Talk to you, another 29, Mikołaj.
13: Tańcz, szybletka.
11: Jak ona jest piękna i jaki ma piękny głos, to jest
13: można
11: niesamowite.
13: Z nim,
11: a 28 to Mikołaj, nasz ulubiony numer. A, run, Reba. Jest to po prostu, czuję za każdym razem to samo, jak słyszę ten numer.
13: I nad rzekę można w weekend się wybrać.
11: O, na przykład.
13: Bardzo.
11: Mówię, że czuję, czyli wielką radość, bo 27 już teraz, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, wy też zwolnijcie. A nie, podkręcamy tempo, co ja gadam. Dobra, już gram.

Słyszycie w tym numerze na zakupy, na zakupy, na zakupy? Jeśli tak, to może pora właśnie na zakupy takie weekendowe, no bo weekend przed nami, co prawda pierwszy wrześniowy weekend, ale to nie zabrania robić jakichś fajnych domówek, imprez albo grilli, choć no pogoda, patrzę, i ma być taka średnia, ale kto zabroni, prawda? Do odważnych świat należy. Miejsce 25. Urzel i Moving to the Sun w Meloradiu, a teraz czas na kolejną z naszych nowości w notowaniu. Po raz pierwszy mówimy dzień dobry tej pani Liwka. Już nieraz zdobywała szczyty, między innymi z numerem Obejmuje noce, tym razem solowo przychodzi z numerem Poza tobą nic. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądała produkcja tego kawałka, to wbijajcie na jej sociale, no bo tam dodała karuzelę wspomnień właśnie z procesu tworzenia tego numeru. A brzmi on dokładnie tak. I to miejsce 24 w tym tygodniu.

Już średniowieczni mędrcowie zadawali sobie to pytanie. Teraz zadaje je Neptunika. What if? Czyli co by było gdyby? 19 minut po 18. Co by było gdyby nie było 30 meloradia? No nie usłyszelibyście między innymi takiego fajnego numeru jak ta nowość. Piątki to dni muzycznych premier, a najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. The Colors, ta grupa, która już nie raz nas rozgrzała i nasze serduszka. No między innymi numer Loveful, to jest ich sprawka, ma teraz dla nas coś nowego. Prima Donna, tak się nazywa ich najnowszy numer i posłuchajcie jak brzmi. Are you ready? Here we go.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: sobie ten kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy. To Sokół w Meloradiu. Miejsce 20 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia. Na ten wyraz, czyli pogwarzymy, jak donosi moja wydawczyni Karola, wywodzi się z prasłowiańskiego czasownika, który pierwotnie oznaczał robić hałas, wrzawę, wydawać dźwięki. No to ja dalej powydaję dźwięki z siebie w 30 Meloradia, za chwilę miejsce 19. I te dźwięki też dużo lepsze niż ja wydadzą Alan Walker i Ava Max. Ich Fate na 19. To już za moment. Wysłuchacie 30 Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny!
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: Orlo oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Josh Baker i Poppy Bascom to My Place w Meloradiu, miejsce 18 w tym tygodniu, to jest 30 Melo, lista waszych ulubionych numerów, a teraz czas na gościa, którego non-stop coś boli. No bo Hertz, to był jego najpopularniejszy numer, ja teraz szybciutko sprawdzę, ile ten gość ma lat, no i ten gość lat ma... Nie wiem ile, ale no jest młody, jak patrzę na zdjęcia, więc nie wiem, dlaczego go tak boli non-stop. No, może to jest jakiś problem do rozwiązania. W każdym razie, jak już go przestało boleć, to się zabrał za miłość. All of my love, Iben i Easy Bizu, ich nowość. Gramy ją już teraz, to premiera w Meloradiu, no i trafia ona do propozycji, do naszej 30 Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ma 30 lat.

No i tak można sobie mruczeć w piątkowy wieczór. 13 minut do 19. To jest 30 Meloradia, lista waszych ulubionych numerów w tym tygodniu. Miejsce 16 już za nami, Fastboy i Music Sounds. A panowie, zanim stali się znani z grupy Fastboy, no to w 2017 roku, jak czytam, wynajęli wspólne mieszkanie w Berlinie, gdzie pisali piosenki we własnej kuchni, no i grali na domówkach znajomych. Jako duet, który wtedy się nazywał Oh Brother. O bracia, jakie to musiało być dobre. Zresztą w kuchni można nie tylko pisać, można też śpiewać, pod prysznicem na przykład można też śpiewać, ale tego nie radzę wam nigdzie publikować. A teraz miejsce 15, Lumix i Self Aware, to jest 30 Mela.

Dinozaury wyginały, ludzkość wymyśliła koło i wtedy też powstało Bittersweet Symphony i ten staroć wziął na warsztat Eli Oaks, zaprosił Lawinię do współpracy, no i znów mamy wielkiego hita od tego duetu. To miejsce 14 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, 13 już za moment i też za moment wybije 19 w piątkowy wieczór.

0: Meloradio i wydaje na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wsnaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i mamy już prawie 19, to jest piątek, wieczór, Meloradio. To oznacza, że odliczamy wasze ulubione numery ostatnich 7 dni. No i teraz czas na gościa, który, jak czytam, no podobno w branży zyskał pseudonim Człowiek Refren. To ze względu na to, że jego wszystkie refreny wychodzą ultramelodyjne. Jak jest ktoś z branży, który teraz słucha, może zadzwonić i potwierdzić. No ale gramy. I to bardzo melodyjny refren tego numeru. Karnawał, Gips, PZ i For Money. To miejsce 13 w tym tygodniu. Tu Pychu, siemano.

0: ale to dobrze buja, ale to ma basy. Silva Bumpa i On Tonight w Melo Radio. To jest 30 Melo, to miejsce 11, ale zanim 10, to jeszcze czas na jedną z naszych nowości. No i to dowód na to, że w Amsterdamie nie tylko pewne rzeczy fizyczne są ciekawe, ale też muzyka. Criss Cross Amsterdam powracają tym razem z numerem Mayo Mai. Oni to są w ogóle specjalistami od szantów, a ich nowy numer brzmi też mocno jeszcze wakacyjnie i letnio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten numer trafia do propozycji.

odzyskaliście numer, miłość do tego numeru. To Alabama Ten. A mówię, że tę miłość odzyskaliście, bo w zeszłym tygodniu było to miejsce 23. Już myślałem, że powoli będziemy się żegnać z tym kawałkiem, a tu bardzo proszę, jaki ładny skok na miejsce 10. Do pierwszej dziesiątki w końcu. Alabama Ten. Wszystko się zgadza. A teraz czas skoczyć oczko wyżej, a tu spadek z pierwszej trójki, konkretnie z miejsca 3. Na 9. Axwell, który, jak czytam, był zafascynowany w ogóle rytmem, muzyką od małego, no bo zaczął grać na perkusji, jak miał 9 lat. No a potem zamienił perkusję na taki specjalny komputer, który pozwolił mu kontrolować w ogóle wszystko to, co on gra. W ogóle chłop zajarany muzą totalnie. No co czuć, między innymi po jego najnowszym numerze. Whatever Turns You On, Axwell i Bon, to 9.

0: 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls. Miejsce siódme w tym tygodniu. Bibi Rexa zagrała na tegorocznym Tomorrowland. Pamiętajcie, że The Best of Tomorrowland w ramach naszego Dobrego Melo co sobotę od 20. A Dobre Melo już dziś od 22. I właśnie w sobotę od 20 to sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych na całym świecie. Do nich zdecydowanie wlicza się też Lost Frequencies i bardzo mi się smutno zrobiło, bo ja mam 23 lata i artystka, z którą stworzył Lost Frequencies, też ma 23 lata. Fajnie coś osiągnąć dużego w życiu, prawda? W tym wieku. Tym może poszczycić się Marie Froes. Tak się ona nazywa. Pochodzi z Brazylii. No i razem z Lost Frequenciesem wydała numer Paraiso. A brzmi on dokładnie tak.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Trochę jak na takich tureckich wakacjach cenie, a teraz poza sezonem to trochę taniej zawsze na takie wyjazdy. Może się załapiecie. Lost Frequencies, jego nowość Paraiso trafia do propozycji do 30 Melo, a za chwilę miejsce szóste to Biromeo i Fly High.

0: Stacją Mrągową. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suche szaon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza za wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP View. Zaraz wracam.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

Otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: cały czas mocno buja ten numer. Sorry, papi, topiki, Becky Hito, miejsce czwarte w tym tygodniu, a Becky Hito w ogóle wokalistka, songwriterka, ma na koncie 6 nominacji do Latin Grammy oraz też nominację do Oscara. Wow, wow, wow. A teraz numer, przy którym mam nadzieję, że też zrobicie wow, wow, wow. Nowość na playce Meloradia i propozycja do 30. Ronnien i Lauryn, to Let Me Forget You.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

prawdziwa ikona. Armin van Buuren w Melo. To Everlasting, nagrane razem z Saszą. Miejsce trzecie już za nami, a na drugim, tak jak w zeszłym tygodniu, jesteście stali w uczuciach. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. 2.

debiutował w trakcie tegorocznego Tomorrowland. Jeżeli słuchaliście nas w te wakacje, to mogliście go usłyszeć jako jedni z pierwszych na świecie, bo Tomorrowland dla was transmitowaliśmy prosto z Belgii. No i ten numer nawet po mocno wam się podoba i bardzo dobrze, bo jest fantastyczny. Coś mi się wydaje, że to będzie hit tej jesieni. No bo już wrzesień dobrze zaczyna. W pierwszym wrześniowym notowaniu na miejscu drugim. A na pierwszym kawałek, który podobał wam się w wakacje, podoba się też po Dub Dog, See How Does It Feel.

ale to jest dobre. Dub Dogs. I How Does It Feel? To wasz ulubiony numer tego tygodnia. I miejsce pierwsze 30 Meloradia, 1 wrześniowego notowania, nowy sezon rozpoczęty i to z wysokiego C, jak będzie za tydzień. O tym możecie decydować już od godziny 20, wtedy świeżutkie notowanie wlatuje na stronę meloradio.pl i możecie głosować, a po 20 startujemy też z biforem przed dobrym Melo, będzie fajnie. A o 22 set od najlepszych z najlepszych w ramach dobrego Melo.

Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapchastego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Deň. Autopromocja. Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: O reklamie.

20 wybiła, a to w piątkowy wieczór oznacza tylko jedno. Odpinamy wroty i lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia. Bardzo proszę. Modelki w remiksie od Jax Jonesa, Webauza w remiksie od Sam, David Guetta zremiksował numer Shouts Love Tonight. To wszystko mam dla was. Tupychu, siemano, hold the time na początek.

Everything's Fine, to Alok i Jennifer Lopez. Podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, 14,5 minuty po 20 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. Fajnie, że jesteśmy razem w ten piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że szalejecie w ten weekend i że Melo was poniesie. No a ja zagram tak, żeby was trochę przygotować do tych wszystkich domówek. No i jak co piątek mam dla was przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem będzie to numer, którego możemy pamiętać głównie z pandemii, bo to na początku pandemii w 2020 roku ten numer rządził na listach hitów w całej Polsce. No a tak ogólnie oryginał tego kawałka powstał w roku 1996. Wtedy nazywał się Runaway, teraz też nazywa się Runaway. To 6 lat temu Sean Baker razem z Jessicą Jean zrobili nową wersję tego numeru. Nawet making of jest do obejrzenia na socialach, no i w internecie Seana Bakera. No a ten to w ogóle odnosił też sukcesy poza muzyką, też jako tancerz. Zaczynał od breakdance'u, ale muzyka taneczna też mu wychodzi świetnie. Przypomnijmy sobie rok 2020. Sean Baker, Jessica Jean. To Runaway.

0: Kocham, to jest miłość przeogromna. Bibi Rexa. No, chciałbym, żeby była odwzajemniona, choć powiedziała kocham cię, jak rozmawiałem z nią na Tomorrowland. Cały czas oszukuję się, że to było do mnie. 20:30 na zegarach, wy słuchacie Melaradia, a teraz czas na jedną z naszych nowości, choć w sumie tak też nie do końca, no bo ten numer już od kilku tygodni możecie usłyszeć na naszej antenie, no a my tak mamy, że niektórzy dopiero go zaczynają grać, a my już tutaj bardzo proszę, ładnych parę tygodni na playliście go mamy. Kygo razem z Maxem McNownem nagrali numer Take Me Back, a remix do tego kawałka wypuścił Robin Schulz. My wiemy, że już ten numer na antenie Meloradia kochacie, a teraz rozkochacie się w nim jeszcze mocniej, bo właśnie ten remix wchodzi na naszą playlistę i będziecie mogli go właśnie tego numeru w tej wersji posłuchać już regularnie u nas od właśnie teraz. Kygo, Max McNown i Take Me Back w remixie od Robina Schulza.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Tak.

0: Reasons to Ila Jokes i Lavinia. To jest Bifor przed dobrym Melo, 16 minut do 21 nam zostało, a jak co piątek, co wieczór mam dla was przypominajki numerów sprzed lat, no i tym razem rok 2010. Jesteś taki jak twój algorytm na TikToku. To powiedziała kiedyś moja przyjaciółka i w sumie się zgadza, bo ten algorytm jest bardzo głupi. No i my wyświetla na przykład jakieś takie samochodowe rolki z gier, do których jest podłożony ten numer. W stylu, wiecie, macie 10 marek samochodów i która przetrwa na przykład skok 5 kilometrów w dal. Taki właśnie mam algorytm. No i do tych TikToków jest podłożony ten numer. Numer Keszy z roku 2010, według którego tekst, według Keszy, odzwierciedla jej osobowość i charakter jej fanów. Jest naprawdę bardzo imprezowy. No to przypomnijmy sobie ten numer. Kesza i Blow już teraz w Melo Radio. Melo Radio!
1: Dance.

Word Way to Griffin, Bunt i Ines w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo. Czuję, że wasze piątkowe wieczory już się rozkręcają, a ja zrobię wszystko, żeby jeszcze mocniej je napędzić. I po 21 fajnie pogram. Będą remiksy hitów znanych z anteny Melo Radio, ale rozpoczniemy od jednego z bardzo wysokich miejsc w 30 Melo Radio. Topiki, Beki, History, Papi. To za moment.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A styropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. Kick. Więcej niż się spodziewasz.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

nie wiecie, co włączyć na waszych domówkach? Nie bójcie, nic, dobrze trafiliście, ja was mocno rozgrzeję. Jeden z waszych ulubionych numerów, choćby w ostatnim tygodniu, wysoko w 30 Meloradia. Sorry Papi, Tapiki, Beki, Hi, od tego zaczynamy. Będą przypominajki sprzed lat, będą nowości, będzie wszystko. I będę też ja, tu Pychu, siemano.

Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee w Melo Radio. Aktualnie jeden z najmocniejszych numerów w Polsce, więc musi być na naszej playliście. To jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 21. I cóż, że ze Szwecji można by było powiedzieć, jak w tej Szwecji też zostajemy. Więc zaglądamy tym razem do roku 2013 w Beforze przed dobrym Melo. Wtedy to właśnie szwedzki artysta Kim Cesario wydał numer Undressed. I to jest, muszę wam powiedzieć, prywatnie jeden z moich ukochanych numerów ever. Zresztą ten gość to nie tylko muza taka, jeżeli chodzi o jej słuchanie, ale też granie, bo skrzypce, fortepian, kontrabas, altówka, bębny, on nad tym wszystkim potrafi grać. Zresztą kiedyś przyjechał do Polski, konkretniej w roku 2014 wystąpił w takim programie, tym najbardziej popularnym, tanecznym, tam gdzie gwiazdy próbują tańczyć. No i ten numer między innymi zagrał. Uwielbiam od pierwszej sekundki. Kim Cesario i Undressed w Melo Radio. Przypominamy ten numer w Beforze przed dobrym Melo.

Tak właśnie brzmi Before przed dobrym Melo. To Sean Paul i Get Busy w remiksie od Mob. Tak podkręcamy tempo, 29 minut zostało nam do 22, a jak piątek to oczywiście masa muzycznych premier, no i z kolejną taką przychodzę, no ale musiałem daleko popłynąć, aż za ocean, ale czego się dla was nie robi. No i w torbie przyniosłem zupełną nówkę sztukę. MK to DJ z Hameryki, znacie go m.in. z numeru Dior, który raz na jakiś czas pojawia się na antenie Meloradia, teraz ma dla nas coś nowego. Tristan Omri mu pomógł, a numer nazywa się Living.

Silva Bumpa i On Tonight w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo, w którym gramy takie świeżynki, ale też wspominamy sztosy sprzed lat. No i teraz, oj, musiałem głęboko pokopać w szufladzie z hitami, ale dokopałem się do roku 2001. Wtedy to powstał numer Rapture, no i Nadia Eli, która była na wokalu, która nie mogła się w sumie uczyć śpiewać, bo pracowała jako recepcjonistka, ale ciągle podśpiewywała przy pracy, jej koleżanka ją poleciła producentowi Ayo, no i tak jakoś wyszło, że powstał ten numer. Ayo i Rapture. Przypominamy ten numer w Biforze przed dobrym Melo, zrobi się wakacyjnie.

Gdzie niby Ila Yoxi Running Round, a jednak w zupełnie innej wersji, mocno siadającej w piątkowy wieczór. Mi się mega podoba. 22 za moment to Lumini, Don't Worry, no i wy przyjmijcie sobie to hasło. Nie przejmujcie się niczym, jest piątek wieczór, dajcie sobie na luz, odepnijcie wrotki i szalejcie tego wieczora. Bylebyście rano obudzili się w łóżku. Swoim łóżku. Pychu, dzięki za dziś. Elo, dobrej nocy.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries.
3: Dobre Melo. Melo Radio.
4: Legacy Melo. Shaped by decades of inspiration.
3: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
4: Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story.
3: Melo.
4: This is Prismatic by Tiësto.
3: To jest Tiësto.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: to promocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
4: It's time. It's joy time. This is Joy Time Radio.
0: To jest

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.